rozlubani. I wcale nie chcę cię obnażać. Pozwól mi się dotknąć pani.

Ah, ah, ah, ah.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, co mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A na początek o pomaganiu innym. Ta pomoc płynie również z Poznania. W centrum miasta stanął Dobromat.
0: To warto wiedzieć.
2: Stowarzyszenie dla Świata rozpoczyna akcję Okulary dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. Chcemy zgromadzić jak największą ilość okularów, które później posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci naszych wolontariuszy, którzy są okulistami i wyjadą jesienią tego roku do Afryki przeprowadzać operacje zaćmy, ale również konsultować, bo wbrew pozorom takie okulary mogą naprawdę zmienić czyjeś życie. Jeśli chodzi na przykład o dzieci szkolne, takie dzieci, kiedy nie widzą, są uznawane za bardzo złych uczniów, a jakby problem nie leży w nich. Problem jest w tym, że zwykle nie widzą, co jest napisane na tablicy. Przez nieostrość widzenia ludzie również tracą swoje prace, swoje możliwości zarobkowania. Kiedy ktoś jest nauczycielem, nie może swojej pracy wykonywać w odpowiedni sposób. Kiedy jest się krawcową w Afryce i wzrok się pogarsza, praca jest coraz trudniejsza. Bardzo łatwo można wtedy stracić źródło swojego zarobkowania. Jest ze mną pani doktor Izabela Rybakowska, która była już na 10 takich misjach humanitarnych. To ona zajmowała się badaniem wzroku naszych pacjentów i myślę, że może o wiele więcej powiedzieć na ten temat niż ja.
3: Tak, rzeczywiście w Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest

0: sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy.
1: Dobromat będzie ustawiony, już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. Tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Tutaj mogę dokonać prezentacji.
2: Dobromat to taka skrzynka szara, tak?
1: Tak, szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie. Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie.
2: Od kiedy do kiedy będzie można je dostarczać?
1: Akcja potrwa do końca lipca, czyli do połowy wakacji. Można dostarczać już. Był u nas pierwszy pan, który przywiózł okulary po swojej mamie i był bardzo, bardzo szczęśliwy, że może pomóc. Naprawdę bardzo był wzruszony. Ojej, dla dzieci to w szczególności. Naprawdę, jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało. Dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole. Marzyło nam się, żeby stał przed siedzibą, ale oczekujemy jeszcze na zgodę konserwatora zabytków. Więc póki co w środku, a kiedy będzie na zewnątrz, to będziemy Państwa informować. Dobromat czynny jest do godziny 17 w piątki i czwartki, więc jeśli ktoś chciałby, to może to zrobić także po pracy. Można też do nas zadzwonić, po prostu my wtedy zostaniemy dłużej. Jest też taka możliwość.
3: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki najprawdopodobniej w listopadzie. Kolejny temat w naszym programie. Spotkania, porady i praktyczny przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. To wszystko ZUS przygotował na Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Tak też będzie w Poznaniu.
4: Wydarzenia potrwają do końca czerwca. Pracownicy ZUS wspólnie z partnerami akcji i lokalnymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami przygotowali spotkania, konsultacje, prelekcje, panele dyskusyjne, stoiska informacyjne oraz dyżury telefoniczne.
5: Blisko mieszkańców.
4: Dni osób z niepełnosprawnościami to inicjatywa przeznaczona dla osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego, a także dla ich rodzin, opiekunów i bliskich. Udział we wszystkich wydarzeniach jest oczywiście bezpłatny. Na spotkaniach osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy dowiedzą się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, jak uzyskać świadczenia i oczywiście gdzie szukać pomocy. Specjaliści ZUS wyjaśnią m.in. kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi, świadczeniami dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie www.zus.pl znajdziemy szczegółowy harmonogram wydarzeń w swojej okolicy. Informator, wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów powstał specjalnie na obchody Dni Osób z Niepełnosprawnościami niepełnosprawnościami 2026 we współpracy z wieloma instytucjami.

0: Poradnik w praktyczny sposób porządkuje informacje o dostępnych formach wsparcia. Przewodnik został podzielony na rozdziały odpowiadające różnym grupom wiekowym. Każdy z nich obejmuje kluczowe obszary życia, od edukacji i zdrowia przez pomoc finansową i społeczną po kwestie prawne. Informator przygotowano na podstawie materiałów m.in. ZUS, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Mówiła nam Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Zmieniamy temat. Jak już wiecie, szykuje się wielkie widowisko muzyczne z gwiazdami nad poznańską Maltą. To 21 czerwca. Wydarzenie jest darmowe i będzie otwarciem tegorocznego Malta Festiwalu. Na scenie m.in. Anna Maria Jopek, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński, Anita Lipnicka i Jakub Józef Orliński. Dyrektorką artystyczną całego wydarzenia jest Natalia Kukulska, z którą udało mi się porozmawiać w centrum Poznania, nie tylko o koncercie.
2: Ja mam duży sentyment do Poznania, do poznaniaków. W ogóle muszę to powiedzieć, ja ich lubię. Nawet od lat 90. pamiętam, jak przyjeżdżałam, to zawsze miałam takie poczucie, że na podpisywaniu płyt zawsze mi się dłużej schodziło z poznaniakami. Mamy jakąś taką, czuję więź. Zresztą w tym roku Poznań w ogóle bardzo mocno w moim kalendarzu zaistnieje, bo Teatr Muzyczny przygotowuje przecież musical, a mojej mamie, który napisałam wraz z Aubeną Grabowską na zaproszenie Przemka Kieliszewskiego do Teatru Muzycznego w Poznaniu. Co więcej, zaśpiewam jeszcze przed Maltą na pikniku takim dużym swój własny koncert, ale to też na co najbardziej czekam sentymentalnie. To jest mój jubileusz, który będzie w tej jesieni. To będzie koncert zupełnie jeszcze inny, bo tam bardzo sentymentalnie od moich piosenek dziecięcych poprzez piosenki filmowe, takie jak Zakochani, które nomen omen też będzie można usłyszeć na Malcie, ale i Ani Słowa, i Po lata 90. to będzie taki koncert przekrojowy, na który najbardziej czekam, cała trasa, czy ona jest taka jak ja. Więc Poznań w tym roku, muszę powiedzieć, z wykrzyknikiem.
1: Sporo pani powiedziała o muzyce, ale muszę zapytać jeszcze jedno, bo będzie o kuchni, bo o kuchni, o tym ogromnym stole. Ma pani ulubione poznańskie danie nasze tutaj?
2: Ja mam taki komfort, że moja rodzina z Poznania, z którą mam bardzo bliski kontakt, przysyła mi zawsze rogale świętomarcińskie, więc mam z pierwszej ręki świeżutkie i zawsze to jest tak mnie to rozczula. Pyry oczywiście i gzik i takie rzeczy są mi bliskie. Chciałabym móc jeść ich więcej, no ale cóż, czasami trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ale oczywiście moja babcia raczyła mnie różnymi potrawami, takimi, które z Poznaniem się kojarzą i zawsze mówiła, że daje mi nie kromkę chleba, a skibkę.
1: Oj tak, skibka chleba z gzikiem, przepychota. A tak a propos jedzenia, w ramach Malty 22 czerwca szykuje się wyjątkowe wydarzenie w sercu Poznania. Dobry stół.
3: Akcja Dobry stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski oraz także będzie wycieczka na Podlasie. Będą to cztery dania inspirowane czterema porami roku Vivaldiego w rytm muzyki. Granej na żywo będą serwowane dania przygotowane przez poznańskich szefów kuchni. Zysk zasili projekt Kulczyk Foundation Żółty Talerz, który ma na celu wspieranie dzieci niedożywionych w Polsce.
1: Pozwolicie, to teraz zabiorę Was w okolice Poznania, dokładnie do Kurnika, a tam...
4: Mamy 200-lecie Biblioteki Kurnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kurnicka, zamek w Kurniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki. Mamy też dzieła Kochanowskiego. Warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20 mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działyńskiego. To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działyńskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działyński przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórników właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia. Mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działyńskich ponownie i myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działyński chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działyńscy. Może był to symbol szczęścia?
1: Pewne jest jedno, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku. W magazynie jeszcze przyroda, trwa okres lęgowy. To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Właśnie takich jeszcze nieopierzonych, skrzydlatych pacjentów jest teraz najwięcej na Dzikim Sorze. To punkt przyjęć dla ptaków i małych ssaków z terenu Poznania. Zapewnia potrzebującym zwierzętom pierwszą pomoc, a jeśli jest to konieczne, kieruje na dalszą rehabilitację. Warto pamiętać, że podloty, czyli młode ptaki, po opuszczeniu gniazda muszą nauczyć się latać i czasami wydają się być zagrożone lub nieporadne. W większości przypadków należy zostawić takiego malucha w spokoju, a poradnik na temat tego, jak odróżnić ptaka potrzebującego pomocy od takiego, którego lepiej zostawić w spokoju, znajduje się na stronie Straży Miejskiej w Poznaniu.
5: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mam jak zawsze garść tematów prosto z Poznania.
5: To warto wiedzieć.
1: W stolicy Wielkopolski trwa nabór na kolejną edycję programu staży studenckich. Zgłoszenia można wysyłać do połowy czerwca. Należy wypełnić formularz. Jest on dostępny na stronie poznań.pl w zakładce staże. A z magistratu przenosimy się poza centrum miasta. W nowym zoo powstaje pawilon z salą edukacyjną. Już teraz szczegóły.
6: Powstaje on w rejonie wejścia do tego ogrodu zoologicznego, a oprócz sali do zadań edukacyjnych wewnątrz przewidziane są też pomieszczenia do pracy biurowej wraz z toaletami, szatnią i magazynem. Powierzchnia zabudowy tego pawilonu to ponad 200 metrów kwadratowych. Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami zaplanowano tam też podjazdy dla wózków i dostosowane toalety. W zakres zadania wchodzi też budowa zadaszonego stanowiska na potrzeby ładowania Meleksa. Do tego inwestycja obejmuje również niezbędne prace związane z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, czyli dotyczące wykonania przyłącza wodnego, instalacji elektrycznej czy też kanalizacji sanitarnej. Jeśli chodzi o aktualny postęp prac, to na placu budowy pojawiły się moduły kontenerowe, z których to składał się będzie pawilon. W kolejnych krokach przeprowadzone zostaną prace w zakresie wykończenia wnętrz tego pawilonu i montaż elementów stałych wyposażenia. Jednak planów na rozbudowę nowego zoo jest więcej, bo możemy powiedzieć, że naszej spółce, czyli Spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie, powierzono też zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której to będzie można wybudować przestrzeń dla pingwinów peruwiańskich w miejscu niewykorzystywanego basenu dla fok. Również znajduje się on w pobliżu wejścia do nowego zoo. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej właśnie inwestycji.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: Zwierzyniec w Poznaniu.
7: Już od kilku lat prowadzimy akcję sterylizacji zwierząt właścicielskich, aby ograniczyć populację zwierząt bezdomnych, co w ramach realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt, który co roku jest przyjmowany przez Radę Miasta Poznania. Maciej Dźwik, Usługi Komunalne Miasto Poznań. Jak co roku kontynuujemy tą akcję i w tym roku miasto przeznaczyło na ten cel 200 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych na sterylizację psów, reszta środków jest przeznaczona na sterylizację kotów. Warunkiem skorzystania z akcji jest wcześniejsze oznakowanie elektronicznym chipem zwierzęcia. Można to zrobić od razu w zakładzie, który wykonuje zabiegi, można to zrobić wcześniej. Lista zakładów, które współpracują z miastem w ramach akcji znakowania zwierząt, jest na stronach schroniska dla zwierząt w zakładzie. zakładce Poznań dla zwierząt. Jest tu w tej chwili ponad 40 zakładów, także można w każdej chwili skorzystać. Każdy w swojej okolicy na pewno znajdzie zakład, który te usługi świadczy. Czipowanie jest ważne przede wszystkim dla właściciela, bo bardzo łatwo można odszukać psa, który mu ucieknie, czy się zabłąka. Natomiast też odciąża bardzo w dużym stopniu schronisko, bo możemy bardzo łatwo dotrzeć do właścicieli zwierząt, które do schroniska trafiają, i to im ogranicza stres związany z przebywaniem w schronisku. Tak naprawdę bardzo często te zwierzęta są odbierane w bardzo krótkim czasie. W tej chwili to jest około 40% zwierząt, które trafia do schroniska, także uważam, że akcja ma jak najbardziej duże znaczenie.
1: Radni miejsce zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2026. Tak jak w latach ubiegłych, w jego ramach mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich czworonogów. Czas na kolejny temat. Będzie dłuższa rozmowa. Dziś w moim studio przy 27 grudnia zagościł
8: Piotr Tkacz, Poznańska Fundacja Fonorama.
1: Zaczniemy od zaproszenia, od propozycji.
8: Mamy dwie propozycje.
5: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
8: Ponieważ organizujemy festiwal słuchowisk, już po raz kolejny w Poznaniu on się odbędzie, a integralną częścią tego festiwalu są konkursy. Jeden konkurs to jest tak zwany open call na produkcję nowego słuchowiska. Szukamy tutaj ciekawych pomysłów, nowych podejść i zachęcamy młodych twórców zwłaszcza, ale nie tylko, doświadczeni też mogą się do nas zgłaszać jak najbardziej, żeby przysyłali swoje pomysły, które nagrodzimy budżetem produkcyjnym i dodatkową nagrodą będzie prezentacja tego słuchowiska, które powstanie podczas październikowego festiwalu słuchowisk. Mamy też drugi konkurs. To jest konkurs na najlepsze słuchowisko ubiegłego roku. Tutaj nagrodzimy trzy słuchowiska. A można powiedzieć, że podobnie tak jak w Open Callu, my szukamy takich podejść dosyć szeroko rozumiejących słuchowisko, które skupiają się też na dźwięku, pokazują, że dźwięk może być takim budulcem, ale też nośnikiem historii, nośnikiem znaczenia na przykład. I tutaj w obu przypadkach czekamy na te zgłoszenia do 15 czerwca. Każdy może się zgłosić, mamy jeden warunek tak naprawdę. Słuchowisko nie może przekraczać 90 minut. To jest, myślę, dosyć dużo czasu, żeby też pokazać swoje umiejętności. I czekamy na zgłoszenia zarówno z różnych ośrodków twórców niezależnych, nawet muzyków, którzy mają jakieś takie pomysły właśnie zmierzające w kierunku słuchowiska, bo tak jak mówiłem, nas interesuje świeże spojrzenie, czy w tym przypadku świeży rzut ucha. To nie jedyne zaproszenie, ponieważ jakby równolegle do tego przygotowania do festiwalu, które trwa, festiwal, tak jak wspominałem, odbywa się w październiku, też zaczęliśmy nowy sezon Domu Słuchowisk, ponieważ w ogóle mówimy o wydarzeniach, które odbywają się w Poznaniu i właśnie Dom Słuchowisk to jest taki comiesięczny cykl prezentacji wybranych produkcji. Czy to będą produkcje na przykład już kiedyś wyróżnione w naszych konkursach, one wracają, czy premiery członków, członkiń Fundacji Fonorama i właśnie na coś takiego teraz zapraszamy 14 czerwca w samo południe. To będzie Muzeum Drzew Marii Marcinkiewicz-Górnej.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówił
8: Piotr Tkacz, Fundacja Fonorama.
5: Zmieniamy temat.
1: W kalendarzu wiosna, za chwilę lato. W przyrodzie dzieje się również w świecie płazów.
9: To czas, gdy dzieje się dr inżynier Mikołaj Kaczmarski z katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które no tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
1: Dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
9: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. lata. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę jakiegoś innego bezkręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku, w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
9: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
9: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom. Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy no, widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakimś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc no, w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
9: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, wbudowując w swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tę materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przenosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi, czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
9: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. a w tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie 2.
10: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
9: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
10: Inwazyjne.
9: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
10: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
9: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
10: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję.
5: Blisko mieszkańców.
10: Rusza przebudowa ścieżek na północnym brzegu jeziora Rusałka. Na czas prac teren ten zostaje zamknięty dla użytkowników. Wyznaczono alternatywną trasę przez tereny leśne. Inwestycja jest realizowana w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego. Prace potrwają do końca czerwca.
5: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a dziś zacznę od kultury i chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego. Tak, chodzi o Teatr Muzyczny w Poznaniu. Właśnie wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby. Byłem na miejscu z mikrofonem.
11: Na ten teatr Poznań czekał 70 lat.
10: Mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.
11: Myślę, że to jest i zasługa pokoleń i artystów i wszystkich, którzy pracowali w tym teatrze. No i tych ostatnich wydarzeń, które udało nam się tak spasować, tak domknąć, że zdobyliśmy finansowanie, zdobyliśmy piękną działkę w samym centrum miasta i to taki mały Dawid, którym był nasz teatr, zwyciężył Goliata, czyli wszystkie przeciwności.
5: To warto wiedzieć.
11: Budujemy, jesteśmy bardzo już zaawansowani, no i w terminie na koniec grudnia 2028 odbierzemy teatr od generalnego wykonawcy. Lubimy to nazywać wyzwaniami, one są, one będą i myślę, że mamy nadzieję, że popełnimy jak najmniej błędów, bo każdy oczywiście popełnia błędy, ale tak dobrze się przygotowywaliśmy do tej inwestycji. Poprosiliśmy naszych kolegów z całej Polski, również z zagranicy, żeby podzielili się z nami tym, co im się nie udało w ich nowych realizacjach. I myślę sobie, że udało nam się te wszystkie trudności wyłapać i na tyle optymalnie zaadaptować do tego budynku, który zaprojektował profesor Legler, że będziemy wszyscy dumni z tego miejsca, a to będzie miejsce bardzo funkcjonalne, bardzo piękne i mam nadzieję, że stanie się wizytówką Poznania. Myślę sobie, że jak budowano w średniowieczu wielkie katedry, to one się zmieniały przez wiele lat i myśmy sobie dali tę szansę, żeby ten projekt nie był projektem starym, tylko pracowaliśmy w trybie do projektu i wybuduj. To było dla nas bardzo wygodne i jest dla nas bardzo wygodne, bo my cały czas pracujemy nad wystrojem wnętrz, nad projektem wnętrz. To nam daje możliwość, że ten teatr będzie naprawdę naj. I proszę uwierzyć, że przykładamy do tego wielką wagę, żeby najlepsza akustyka, najlepsze systemy nagłośnieniowe, cała technologia, ale też wygląd tego budynku sprawił, że na lata właśnie on stanie się jakimś takim miejscem bardzo przez poznaniaków lubianym i rozpoznawalnym. Park Wody i Muzyki to jest kolejny etap i będzie realizowany jako opcja w tym przetargu. Cały czas grunt pod Park Wody i Muzyki należy jeszcze do PKP. Toczą się rozmowy z miastem Poznań. Jest gotowość przekazania tego gruntu. Jak tylko ten grunt formalnie trafi do miasta Poznań, to koncepcja, którą stworzyliśmy, przerodzi się w projekt tego parku. Następnie razem z Akwanetem Retencją będziemy tam projektować to, żeby z tego wielkiego dachu budynku ta woda zasilała małe stawy, małe cieki wodne, które w tym parku się znajdą. Przez to to będzie piękne dojście z dworca głównego do samego teatru i do ulicy Święty Marcin. Park będzie się ciągnął pomiędzy torami kolejowymi a ulicą Składową, która przebije się i ulicą Skośną, która przebije się do tej nową Skośną, która przebije się do ulicy Składowej. Będzie takim klinem dochodził na tyły teatru. To foyer teatru, bardzo piękne i otwarte na co dzień, od rana do wieczora. Będzie też stanowić taką, brzydko mówiąc, ekskluzywną poczekalnię dla tych, którzy będą przyjeżdżać do Poznania, czy z niego odjeżdżać.
12: Bardzo potrzebne. To będzie miejsce gdzie będą grane najlepsze spektakle w całej Polsce.
1: A miejsce, przed którym się znajdujemy?
12: Myślę, że na pewno wykonawcy i wszyscy, którzy myśleli nad pomysłem, gdzie ma być teatr, wiedzieli, co mają robić.
13: No wielkie są oczekiwania. Jak wielka jest ta powierzchnia tego teatru w przyszłości?
14: Liczymy na tłumy, liczymy na komplety, liczymy na wiele spektakli przy pełnej widowni.
1: Czyli co, odliczacie już?
13: Tak, odliczamy.
14: Miesiące, lata.
15: No samo centrum i serce Poznania, więc wszędzie blisko, z dworca blisko, publiczność będzie miała dobre warunki, szybko można się dostać na spektakl. Jesteśmy w samym centrum, w pięknych okolicznościach architektonicznych, więc mamy nadzieję, że to miejsce się sprawdzi.
11: Mamy zapewnione finansowanie na realizację tak zwanego zamówienia głównego, ale jesteśmy już po rozmowach miasto Poznań z Urzędem Marszałkowskim i wczesną jesienią uruchomiony zostanie indywidualnie skierowany dla teatru projekt, konkurs na środki z Unii Europejskiej, które Marszałek Województwa Wielkopolskiego posiada w swoich zasobach. To pozwoli nam domknąć ten projekt, wyposażyć teatr w najnowsze nagłośnienie, w to wszystko, co będzie stanowić o sile naszego teatru. To będzie na pewno najnowocześniejszy teatr w Polsce, jeżeli nie w tej części Europy. Nasi specjaliści wrócili niedawno z San Francisco i z Londynu, gdzie badali systemy dźwięku imersyjnego, które jeszcze dopiero są zastosowane w kilku teatrach na świecie. Dlatego jesteśmy pewni, że przeskoczymy o kilkanaście lat te wszystkie miejsca, które powstawały niedawno w Polsce, więc warto było czekać. To będzie scena ponad 250 metrów kwadratowych z zapadniami, z najeżdżającymi wózkami, sceną obrotową. Ogromna przestrzeń do realizacji nie tylko naszych spektakli, ale też festiwali czy jakichś zewnętrznych imprez. Foyer przepiękne, bardzo przestronne, przeszklone, widoczne z miasta, z niego też będzie można obserwować miasto, więc będzie tak zwanym trzecim miejscem, w którym właśnie będzie się można spotkać. Ta otwarta przestrzeń też spowoduje, że ten najbardziej z demokratycznych teatrów, jakie są, czyli teatr muzyczny, bo jest on dla wszystkich, będzie taką rzeczywiście wizytówką otwartości naszego miasta i nas jako instytucji.
1: Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podkreśla.
16: Ja chciałem przede wszystkim poinformować przy tej okazji, że mamy w pogotowiu przygotowane środki z funduszy Unii Europejskiej. Teatr złożył wstępną tak zwaną fiszkę. To jest ta część dotycząca wyposażenia budynku i projekt przeszedł wstępną weryfikację. Ta weryfikacja daje nadzieję, że on stanie się projektem tak zwanym niekonkurencyjnym. Teatr w październiku najprawdopodobniej złoży ostateczny wniosek i będziemy mogli zadysponować z Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 66 950 tysięcy złotych na wyposażenie tego budynku. W tym zakresie znajdzie się wyposażenie kompleksowe dużej i małej sceny, czyli kwestie multimediów, kwestie oświetlenia, kwestie nagłośnienia. To jest pierwszy punkt tego projektu. Drugi to są wyposażenia siedziska zarówno sali głównej, ta sala to jest na 1200 osób, sala kameralna na 300 osób. Tam są wszelkie zachowane parametry dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. I trzeci element tego projektu to jest wyposażenie zaplecza, tego zaplecza scenicznego, biurowego, socjalnego, więc kompleksowe wyposażenie tego obiektu będzie po stronie funduszy unijnych. Całość kosztów tego wyposażenia to jest ponad 95 milionów złotych. 66,950, tak na dzisiaj kosztorys opiewa, będzie dysponowane z naszego regionalnego programu z funduszy Unii Europejskiej. No właśnie wkładamy te pieniądze unijne, czyli 66 milionów 950 tysięcy, tak opiewa dzisiaj kosztorys. On jeszcze może oczywiście ulegać pewnej weryfikacji, ale te pieniądze zarezerwowaliśmy w naszym regionalnym programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
17: Inwestujemy bardzo dużo w kulturę, najwięcej w historii Poznania. To jest naprawdę dla mnie bardzo istotne, że teatr muzyczny, który ma taki poziom artystyczny, będzie miał siedzibę i miejsce do pracy na poziomie dostosowanym do swoich artystycznych możliwości.
1: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
17: Bardzo się cieszę, to jest też inwestycja, którą wspiera starosta poznański i ten teatr muzyczny jest Poznaniowi bardzo potrzebny. Mamy już też jakby w trakcie budowy szkoły muzyczną na terenie targów, to też jest bardzo ważne. Mamy Akademię Muzyczną, która też święci sukcesy, bo przecież dużo nie brakowało, a finalistka konkursu szopenowskiego to właśnie byłaby wychowanka Akademii Muzycznej. No i tuż obok Akademii Muzycznej powstaje Teatr Muzyczny. Domykamy tak naprawdę ten system, także te inwestycje w kulturę są bardzo istotne i bardzo się cieszę, że Poznań i Wielkopolska stawia na kulturę.
1: Według planu budynek zostanie oddany 20 grudnia 2028 roku. Ma to być największy teatr muzyczny w Polsce.
5: Kryminalny Poznań.
1: Przyszli po pieniądze seniorów, zostali zatrzymani przez poznańskich kryminalnych. Już teraz szczegóły.
18: Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zajmujący się zwalczaniem oszustw metodami na tzw. legendę, rozpoczęli intensywne działania operacyjne zaraz po tym, jak uzyskali informacje o przestępstwach, które są popełniane na terenie poznańskiej północy oraz Nowego Miasta, dotyczące oszustw. Choć sprawcy posługiwali się różnymi historiami, cel mieli jeden – wyłudzić od starszych osób oszczędności całego życia. Do pierwszego zatrzymania doszło na jednym z osiedli poznańskiej północy. Ofiarą oszustwów miała paść 75-letnia kobieta. Seniorka odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika ZUS. Tego typu metoda wykorzystywana przez przestępców polega najczęściej na weryfikacji danych i potwierdzeniu miejsca zamieszkania seniora, co ma w zasadzie uwiarygodnić kolejne kontakty telefoniczne. Właśnie chwilę później, jak ustalili policjanci, do kobiety zadzwonił fałszywy policjant, ale także rzekomy prokurator. Oszuści przekonywali seniorkę, że jej pieniądze są zagrożone, ponieważ w okolicy działa grupa przestępcza planująca kradzieże. Kobieta zgodnie z poleceniami przygotowała wszystko, co miała w domu, a było to 20 tysięcy złotych w gotówce. Co więcej, przestępcy polecili jej nawet pokazać pieniądze przez okno, tłumacząc, że policyjny dron musi potwierdzić ich obecność. Następnie seniorka miała wystawić gotówkę przed drzwi mieszkania. Na szczęście dzięki skutecznym działaniom policjantów, ale także ostrożności kobiety, oszuści nie osiągnęli swojego celu. Kryminalni zatrzymali przed blokiem 49-letniego mężczyznę pochodzenia romskiego, podejrzanego o udział w tym procederze. Mężczyzna pełnił rolę tak zwanego odbieraka, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od pokrzywdzonych i przekazanie ich dalej w przestępczym łańcuchu. Kilka godzin później policjanci z Wydziału Kryminalnego Poznańskiej Jednostki przeprowadzili kolejną realizację. Tym razem na osiedlu Rzeczpospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-letniego Polaka pochodzącego z województwa pomorskiego, który odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieradce przez oszukane kobietę, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy działali metodą na tak zwany wypadek, czyli oszust podszywający się pod policjanta lub prokuratora informuje ofiarę, że ktoś z jej bliskich spowodował poważny wypadek drogowy. Aby uniknąć zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, potrzebna jest natychmiastowa wpłata dużej sumy pieniędzy. Działając pod presją emocji i strachu o członka rodziny, pokrzywdzeni właśnie w ten sposób przekazują oszczędności przestępcom. Ten 23-latek został zatrzymany chwilę po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych od seniorek. Policjanci odzyskali całą skradzioną gotówkę, która wróci teraz do pokrzywdzonych kobiet. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty związane z udziałem w oszustwach. Za tego typu przestępstwa grozi im kara teraz do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność i rozwagę. Funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych tajnych akcjach. Nie proszą także o przekazywanie pieniędzy, ani pozostawianie ich w umówionych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i skontaktować z rodziną lub najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112. Szczególnie ważne jest również rozmawianie z seniorami o metodach działania oszustów. Ta wiedza i czujność mogą naprawdę uchronić przed utratą dorobku całego życia.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Tymczasem niezmiennie słuchacie naszego magazynu, w którym poruszam ważne tematy dla mieszkańców Poznania i regionu. Teraz coś dla najmłodszych, ale nie tylko. Czas na Bramę Poznania.
19: 1 czerwca to Dzień Dziecka, natomiast w Bramie Poznania świętujemy Noc Dziecka. Dorota Piłowarczyk, specjalistka do spraw edukacji w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Noc Dziecka to rodzinne, całonocne wydarzenie dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 10 lat. Organizowane jest co roku w Bramie Poznania na początku wakacji letnich już od 2023 roku, czyli w tym roku mamy czwartą edycję i każdego roku jest inna tematyka. Mieliśmy już szpiegowską Noc Dziecka, dziecka, mieliśmy bardziej astronomiczną noc dziecka. W trakcie odbywają się warsztaty, jest gra z zagadkami do rozwiązania przez całe rodziny. W zeszłym roku mieliśmy też pokaz w mobilnym planetarium. Główny punkt programu, czyli nocowanie w śpiworach na ekspozycji Bramy Poznania. Noc dziecka to przede wszystkim czas dla rodziny. Jest to taka rodzinna przygoda i niecodzienne doświadczenie. Nocowanie na wystawie w Instytucji Kultury jest zdecydowanie nietypowe. Nieczęsto mamy okazję coś takiego zrobić. I ponieważ mamy do dyspozycji całą noc, możemy naprawdę tak oderwać się od tego świata zewnętrznego i pozwolić, żeby pochłonęła nas ta przygoda i zanurzyć się w świecie, który odkrywamy podczas danej edycji, ponieważ jest to też takie wydarzenie edukacyjne. Nie jest to tylko rozrywka, ale też stawiamy na to, żeby zgłębić jakiś temat, żeby w jakiś sposób też dotrzeć z opowieścią o Ostrowie Tumskim w Poznaniu do naszych odbiorców i żeby dowiedzieć się czegoś nowego. I w tym roku tym tematem, tym motywem przewodnim Nocy Dziecka w Bramie Poznania są plemiona. Przyjrzymy się trzem dawnym ludom Europy, Wikingom, Piktom i Słowianom. Wikingowie wiemy, że to byli twórcy sag, wspaniali żeglarze i wojownicy. Słowianie też taki wojowniczy lud, ale też rzemieślniczy. No i Piktowie, najbardziej tajemniczy z tych trzech, zostawili przede wszystkim po sobie niesamowite rzeźbione kamienie z ilustracjami, z symbolami. Przyjrzymy się bliżej tym ludom, zobaczymy jak żyły, no i też jaki miały ze sobą nawzajem związek.
1: Noc dziecka w Poznaniu zaplanowano tym razem 4 i 5 lipca.
5: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a tym razem nie ze studia, a z Muzeum Poznańskiego Czerwca. Rok 2026, rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca, przed nami 70. rocznica.
20: Tak, przed nami 70. rocznica, którą muzeum, można powiedzieć, świętuje już od początku roku. Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum. Za nami już część naszych wydarzeń cyklicznych, które przygotowaliśmy dla uczniów szkół, a w chwili obecnej wchodzimy już w realizację tego największego naszego programu.
5: To warto wiedzieć.
20: Niebawem otwarcie wystawy na Placu Kolegiackim w Poznaniu. Wystawy pod tytułem "I te strzały nie były oddane w powietrze, ale do ludzi". Jest to cytat Stanisława Hejmowskiego. Wystawa, którą przygotowujemy w muzeum, będzie opowiadana słowami właśnie uczestników Poznańskiego Czerwca. Zależało nam na tym, aby nawiązać do tego, że rok właśnie 26 jest tym rokiem bohaterów Poznańskiego Czerwca i na wystawie, którą prezentujemy, oddać im głos. Wystawa została zbudowana w dosyć ciekawy sposób, ponieważ w samym środku ekspozycji przedstawiamy właśnie sylwetki tych osób wymienionych z imienia i nazwiska. Przy nim znajdują się też wskazane miejsca pamięci, a do tego dochodzą ekspozytory, na których przedstawiamy historię Poznańskiego Czerwca. Na wystawie też będzie można zobaczyć nieco rekwizytów, także myślę, że koncepcja bardzo ciekawa i zachęcam do odwiedzenia.
1: Zbliżamy się do tej ważnej rocznicy. Tutaj w muzeum jest więcej wycieczek, zapisów.
20: Tak, nasze muzeum w chwili obecnej przeżywa prawdziwe oblężenie. Mamy bardzo dużo grup zapisanych. Ten wzrost też zauważyliśmy już od marca. Frekwencja jest coraz wyższa. Teraz w tych ostatnich miesiącach przyjmujemy po kilkanaście grup dziennie. Jest co robić. Sama Noc Muzeów też cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tutaj pytano nas właśnie o te przygotowania do 70. rocznicy. Oczywiście staramy się przyjmować wszystkie grupy, staramy się tak ten kalendarz prowadzić, aby każdy mógł te muzeum przed rocznicą odwiedzić. Co istotne, 28 czerwca wydłużamy godziny otwarcia muzeum. Zapraszamy do godziny 18:00 i wstęp tego dnia jest bezpłatny. Oczywiście nasze przygotowania do rocznicy cały czas są w pędzie. Przed nami, poza wystawą, o której wspominałam, również cykliczna akcja Światełko dla Czerwca.
1: Przypomnijmy, na czym polega ta akcja?
20: Akcja Światełko polega na tym, że młodzież z placówek szkolnych, dzieci z przedszkoli, a w tym roku również i dołączają do nas domy kultury, a także osadzeni z aresztu śledczego, będą w całej Polsce odwiedzać mogiły uczestników Poznańskiego Czerwca, ofiar oraz osób, które przez lata propagowały pamięć o Poznańskim Czerwcu. W tym roku też taka wyjątkowa, symboliczna akcja. W areszcie śledczym osadzeni przygotowali specjalne medaliony, własnoręcznie je wykonali, które będą kładzione na nagrobkach tych osób, o których mogiły dbamy. Muzeum przy okazji 70. rocznicy planuje również spektakl teatralny, który przygotowywany jest we współpracy z poznańskimi szkołami, ze Szkołą Muzyczną, Szkołą Baletową oraz 12. Liceum Ogólnokształcącym.
1: I gdzie ten spektakl? W teatrze?
20: Nie, ten spektakl odbędzie się na dziedzińcu Szkoły Baletowej. Będzie opowiadał o kobietach Poznańskiego Czerwca. Także też bardzo serdecznie zapraszamy. Poza tym przygotowujemy kolejną jeszcze wystawę. Wystawę, która zostanie otwarta 24 czerwca w Senacie w Warszawie. A także czym myślę, że warto się pochwalić, to tym, że wystawa dotycząca Poznańskiego Czerwca, ta, która była prezentowana w Poznaniu, w Wielkopolsce oraz w Warszawie przy okazji 65. rocznicy, już 11 czerwca zostanie otwarta w Szczecinie i tam będzie prezentowana do końca wakacji. Tą wystawę przy okazji 65. rocznicy przygotowało Muzeum Poznańskiego Czerwca we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
1: Co roku też Gala Stukot.
20: Co roku Gala Stukot, teraz też przygotowujemy się do gali, ona odbędzie się 25 czerwca, w tym roku w Iglicy, także bardzo symbolicznym miejscu. Zakończyliśmy już nabór, przed nami oczywiście wybór tych osób, które zostaną nagrodzone.
1: Powiedzmy o samej rocznicy, o tych wszystkich wydarzeniach, które będą tutaj w stolicy Wielkopolski, mówię o 28 czerwca.
20: 28 czerwca jest jak zawsze, jak co roku bardzo aktywny od godzin wczesnorannych. O godzinie 6 spotykamy się przy bramie zakładów Cegielskiego. Tam rozpoczynamy, można powiedzieć, taki marsz, jaki też rozpoczęli 28 czerwca 56 roku poznańscy robotnicy, do których przyłączali się mieszkańcy miasta, goście targowi. Oczywiście spotykamy się przy większości miejsc pamięci. W harmonogramie planowane jest między innymi pojawienie się przy tablicy ZNTK, na Politechnice Poznańskiej, przy ulicy Gajowej, na skwerze Tramwajarek, przy ulicy Kochanowskiego, przy pomniku poległych i tutaj w tym roku muzeum planuje zorganizowanie rekonstrukcji historycznej po tej części wydarzeń. Oczywiście następnie znowu wracamy pod zakłady Cegielskiego, a w godzinach późno popołudniowych, jak zawsze, mam nadzieję, wszyscy spotykamy się przy pomniku Poznańskiego Czerwca na placu Adama Mickiewicza.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Muzeum Poznańskiego Czerwca. Powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze tutaj nie byli, ile potrzeba czasu, by zobaczyć wszystko?
20: By zobaczyć wszystko i ambitnie przejrzeć ekspozycję, zapoznać się z materiałami, myślę, że ponad godzinę. Różnie. Są osoby, które przychodzą do muzeum i spędzają tu około 30 minut, a mamy takich zwiedzających, którzy muzeum zwiedzają przez 4-5 godzin, dociekają, bardzo dokładnie zapoznają się z materiałami, które są prezentowane u nas.
1: Często pewnie też zaglądają tu bliscy, tak, tych bohaterów.
20: Tak, mamy cały czas kontakt nie tylko z samymi uczestnikami, ale dokładnie z rodzinami tych osób, których już z nami nie ma. Są to nie tylko osoby z Polski, ponieważ utrzymujemy też kontakty z rodzinami, które mieszkają poza granicami. Ta współpraca jest o tyle ważna dla nas jako muzeum, że cały czas też dzięki temu trafiają do nas nowe materiały poświęcone Poznańskiemu Czerwcowi, bo okazuje się, że na przykład ktoś gdzieś zajrzał w jakieś kartony, miejsca, czy sprząta mieszkanie po jakimś członku rodziny i odkrywa, że jeszcze coś dotyczące uczestnika czy ofiary Poznańskiego Czerwca, jak warto tu podkreślić, trafił do nas ostatnio do muzeum zeszyt od historii jednej z ofiar Poznańskiego Czerwca, Zbigniewa Janczewskiego. Także takie momenty też się zdarzają, one są dla nas bardzo ważne i istotne.
1: Z pewnością nie brakuje tu też wzruszeń.
20: Myślę, że to taki też fajny moment w naszej pracy. Dla nas to jest bardzo bardzo istotne. Wspomniałam o tym zeszycie, który dostaliśmy. Niedawno też nasz zbiór powiększył się o materiały, które otrzymaliśmy na licencji dotyczące też Kazimierza Dutkiewicza, ofiary poznańskiego czerwca. Część z tych materiałów będzie można zobaczyć na wystawach, które przygotowujemy. Tutaj właśnie mówiąc o tych wzruszeniach, no to na pewno jedną rzeczą, którą chciałabym powiedzieć, która wzruszyła tu nas zespół, był pierwszy rysunek wykonany przez Kazimierza Dutkiewicza w 1944 roku. Bratanek Kazimierza Dutkiewicza, pan Piotr Dutkiewicz, ma oryginały tych materiałów, jego listy, które pisał do mamy. Także takie rzeczy na pewno wyciskają łzy.
1: Niesamowita historia. Na koniec naszej rozmowy przypomnijmy słuchaczom, kiedy można odwiedzać muzeum i w jakich godzinach.
20: Muzeum można odwiedzać od wtorku do niedzieli, od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17, w niedzielę od 10 do 16. I co istotne, niedziela jest u nas dniem bezpłatnym, także tym bardziej zachęcamy, aby przed samą rocznicą wraz z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi wybrać się do Muzeum Poznańskiego Czerwca i odkryć tą niezwykłą historię naszego miasta.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto z Muzeum Poznańskiego Czerwca mówiła
20: Kinga Przyborowska, pełniąca obowiązki dyrektora muzeum.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
20: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat. Przeniesiemy się na poznańską Maltę. Może niedosłownie, bo rozmawiać będziemy o tym, co działo się tam w ostatnim czasie, a działo się sporo.
0: Tak jest, mieliśmy 15. edycję poznańskich dragonów, czyli zawody na smoczych łodziach oraz 9. Poznań Kano Challenge, czyli zawody na kajakach turystycznych. Mnóstwo atrakcji, rzeczywiście, tak jak mówisz, na poznańskiej Malcie się działo, pogoda nam dopisywała, humory uczestników, z tego co widziałem, również, także chyba impreza na plus.
1: No właśnie, o co w tym wszystkim chodzi? Przypomnijmy słuchaczom.
0: Impreza, która była wymyślona przeze mnie w 2009 roku, czyli Poznańskie Dragony, w skrócie, z przodu głowa smoka, z tyłu ogon smoka, w środku 10 osób, które wiosłuje, z przodu jeszcze bębniarz, który nadaje rytm wiosłowania, czyli smocze łodzi wywodzące się z tradycji chińskiej przewędrowały 20 par lat temu do Polski, do Poznania, a od 15 lat organizowane są właśnie w ramach mistrzostw w smoczych łodziach dla szkół, a jeszcze od 7 lat dla firm i instytucji. Z przodu jest bębniarz, który daje za pomocą właśnie tuczka, tak zwanego, znaczy tuczka, bębnik w tym bębnik i nadaje rytm wiosłowania całej osadzie, także bardzo widowiskowa konkurencja sportowa, nieolimpijska. Natomiast organizowane są, nawet były w Polsce, w Poznaniu kilka razy Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy i być może, z tego co wiem, staramy się jako Poznań też organizację takich mistrzostw na przyszłość. Zwycięzcami tak naprawdę w tej imprezie byli wszyscy, ponieważ na przykład w kajakach turystycznych wszyscy dostawali medal. Natomiast zawsze jest tak, że na zawodach sportowych musi ktoś stać na podium. Na podium w tym wypadku stały trzy osady: Dariusz Baczyński, Krzysztof Dudek, na miejscu drugim Elżbieta Hoffman i Paweł Kelma, a na miejscu trzecim Maciej Pięta i Jacek Wielgosz. Tak samo jest było w rywalizacji smoczych łodzi. Tam też tak naprawdę mówię, zwycięzcami są te dzieci, które przychodzą w ogóle na Maltę, które chcą się poruszać, które chcą się aktywnie pobawić. To jest dla nas, to są dla nas zwycięzcy. Natomiast oczywiście tutaj też musieliśmy wyłonić ich poprzez wyścigi. I tak w szkołach były dwie kategorie wiekowe. Jedna to była klasy 1-5, druga to była 6-8. W przypadku klas 1-5 zwyciężyły dwie osady z uczniami ze szkoły podstawowej nr 14, które przypłynęły przed społeczną czwórką. Natomiast w klasyfikacji klas 6-8 zwyciężyli uczniowie z SP61 przed szkołą podstawową nr 4 w Luboniu i społeczną czwórką.
5: Sport Poznaniu.
0: Co ciekawe, chłopcy ze szkoły podstawowej 61 w przedbiegach postanowili się wykąpać, co się po raz pierwszy przydarzyło w 15-letniej tradycji. Wiem troszeczkę, że chyba zrobili to troszeczkę specjalnie, chcieli po prostu pokazać, że oni też nie tylko dobrze pływają na smoczej łodzi, ale też i w wodzie. Oczywiście odbyło się to z wielkimi uśmiechami, mieliśmy pełen zakres ratowników, także automatycznie zostali oni wyłonieni, a widać było po twarzach, że mieli mnóstwo z tego radości i zabawy. Przy okazji jeszcze chciałbym nadmienić, że po raz pierwszy w tym roku startowali również radni osiedlowi. Było ich 90 śmiałków, także dosyć duża grupa radnych ze wszystkich osiedli poznańskich. Oni mieli wewnętrzną rywalizację, a dodatkowo jeszcze przecież startowały w tym roku firmy. To była kolejna edycja, także z amatorami również na pokładzie. Także cieszy nas to, że coraz więcej pracowników różnych firm również chce w ten sposób spędzić z nami sobotę w sposób aktywny na Smoczych Łodziach.
10: A tak a propos jeszcze tych Smoczych Łodzi, co to daje? Co daje taki sport? Jakie partie ciała tutaj najbardziej pracują?
0: Kajaki przede wszystkim rozwijają tą górną część ciała i Smocze Łodzie w tym wypadku. Natomiast sam sport, taki ten żyzień fizycznie daje ogólną wytrzymałość. To są sporty, które wpływają niewątpliwie na wytrzymałość, na koordynację bardzo dobrze. Także zapraszamy serdecznie do uprawiania w ogóle kajakarstwa, kanadyjkarstwa w Poznaniu. Tych tradycji w Poznaniu mamy przecież mnóstwo pozytywnych oczywiście, z medalistami Igrzysk Olimpijskich na czele, jak Marek Łubik, Iza Delewska, czy Grzegorz Kotowicz chociażby. A oczywiście w tych najmłodszych, którzy oglądali ostatnie Igrzyska Olimpijskie, pewnie Karolina Naja, może gdzieś tam zapadła, Ania Puławska. To są jednak ikony, które zdobywały gdzieś tam medale, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład iść w ślady za tymi zawodnikami z najwyższej półki, to jak najbardziej zapraszamy. Tych klubów jest 6 w Poznaniu kajakowych, także zapraszamy na Poznańską Wartę albo na Poznańską Maltę.
10: Ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Maciej Młodzik, organizator Poznańskich Dragonek i Poznań Canoe Challenge.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
10: Z pewnością okazji do uprawiania sportów wodnych w Poznaniu w najbliższym czasie będzie sporo. Nie da się ukryć, nadchodzi lato.
5: Rock Radio 105 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Została ostatnia reklama.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
9: Przyszliśmy napoić nasze konie.
10: Powstanie na weekend w Rock Radio.
11: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Dosyć żartów, proszę Państwa, bo to będzie historia ku przestrodze. Rosyjska propagandystka Anna Tyc, będąca wdową po Polaku, Jerzym Tycu, który zginął na froncie walcząc po stronie Putina, zginęła w południowej Osetii. Podczas wycieczki jej znajomy dla żartu rozhuśtał wiszący nad górską rzeką mostek, w wyniku czego pani Anna spadła i została znaleziona 35 km dalej. No, z tego kolegi

0: taki niezły żartownik.
1: Powstanie Rock Radio.
0: Ale by, prawda, nie powiedzieć jajca.
2: No.
0: Kawalarz też z rosyjskiego.
2: Huncwot trochę.
0: Tak, trochę tak.
1: Powstanie Rock Radio.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00.
1: Powstanie Rock Radio. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
6: To jest Rock Radio.
1: Klasyka.
6: Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Pytamy, czy jest na sali lekarz. Może się przydać, proszę państwa. Poznajcie proszę Lili. Lila. Już na polskie tłumaczę. Lili przez wiele lat nie mogła się zakochać.
2: Ojej.
1: No, szukała, no ale niestety nic nie znajdowała. No i nie znalazła odpowiedniej osoby, z którą mogłaby dzielić życie, prawda? No, dlatego postanowiła działać, proszę państwa, i wydrukowała sobie partnera. Skorzystała z otwartego projektu robota humanoidalnego i metodą 3D stworzyła narzeczonego, którego nazwała Inmovator. Lili, która przyznała, że jest roboseksualna, marzy, by pewnego dnia legalnie poślubić swojego narzeczonego we Francji.
2: Tak się zastanawiam, czy te relacje można w takim razie nazwać ekaziroctwem?
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Została ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Została ostatnia reklama.

0: Wiśki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
4: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
5: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
6: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
7: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska.
3: Newsy Rock Radia.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
8: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
9: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
7: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
10: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
7: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Novak Djokovic odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
11: I definitely have a different feeling going into this match.
12: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
11: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
7: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
3: Pogoda.
7: Duże zachmurzenie. Dzisiaj większe przejaśnienia najpierw na wschodzie, a po południu na zachodzie Polski. Przelotne opady deszczu będą wędrować z Dolnego Śląska nad centrum, po południu nad wschód. Burze możliwe po południu w pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Temperatura od 18 do 24 stopni.
3: Rock Radio 105,4 FM.

Radio 105 i 4 FM. Rock Radio. Stay awake just to hear.

0: Ucho wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Czy znacie to powiedzenie o szansie na zachowanie milczenia? Kajetan, znasz, że milczenie złotem, prawda?
2: Tak.
1: No i cóż, pan Michał Probierz nie skorzystał z tego przywileju. O. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana. Były selekcjoner naszych Orłów przyjął teraz propozycję prowadzenia zespołu reszty świata w pokazowym spotkaniu z Polską. Był taki mecz. No i przy okazji szkoleniowiec w rozmowie z kanałem sportowym stwierdził, że tu cytat: Robert Lewandowski nie jest najwybitniejszym piłkarzem, jakiego miałem okazję prowadzić. No to prawda, bo to Robert bardziej prowadził Michała Probierza.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
14: Wszystkie modele Cherry czekają na ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
15: Została ostatnia reklama.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.
20: Rock. Radio. Klasyka. Rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Dobrze, proszę państwa, smacznej kawusi i wiadomo co, kapusi.
2: No tak.
1: Na tak zwane sześćdziesiątki warto uważać, nawet jeśli są waszymi przyjaciółmi. Podczas seansu głośnego jakiś czas temu filmu dla dorosłych, na którym aktorka Bonnie Blue podjęła się wyzwania przespania z tysiącem mężczyzn naraz, pewna kobieta rozpoznała, że jednym z tych mężczyzn jest narzeczony jej ciężarnej przyjaciółki.
2: O.
1: Oczywiście od razu poinformowała o tym swoją przyjaciółkę, a związek ich się rozpadł.
2: No, mnie bardziej zastanawia, po czym go poznała, skoro twarze były ocenzurowane.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik.
5: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Nie tylko lody i nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka to prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda J.Crew Grupa Bemo. Swarzędz, ulica Wrzesińska 191. www.omoda.grupabemo.pl.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Została ostatnia reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Po reklamie.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
9: Jeszcze się kiedyś zobaczymy.
10: Dobra, nie stąd, bo się zesra.
11: Powstanie na weekend w Rock Radio.
12: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od Guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
13: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy. Niewielki remont alei jerozolimskich.
14: Newsy Rock Radia.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
15: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
13: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
16: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
13: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
14: Pogoda.
13: 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum, na południu, 24 na zachodzie. Niebo zachmurzone częściowo albo mocno, możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
14: Rock Radio 105,4 FM.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, na pewno słyszeliście wczoraj m.in. z newsów Rock Radio, ale także w Powstaniu Rock Radio, że w wyniku referendum prezydent Krakowa został odwołany ze stanowiska.
2: No tak.
1: Tak, oczywiście od razu po oficjalnych wynikach ruszyła karuzela ewentualnych kandydatów, a na niej m.in. Marian Banaś, pancerny Marian, Grzegorz Braun,
2: no.
1: Czy uwaga, Marianna Schreiber.
2: O.
1: No, znając przywiązanie pani Marianny, to coś czuję, że zaraz po wyborach zacznie się spotykać z innym miastem.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za
4: pobudkę. Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
1: Reklama.
2: Jak w sobotę zgarnąć voucher na 35 zł? To proste. 30 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Po reklamie.
17: To jest
18: Rock Radio.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: No, czas urlopowy zbliża się nieubłagalnie i pada pytanie, czy macie w planach podróż samolotem? A może ktoś właśnie teraz zmierza na lotnisko i słucha nas w taksówce na przykład?
2: O,
1: no to właśnie. Lepiej posłuchajcie, bo to historia ku przestrodze. Na jednym z warszawskich lotnisk dwoje pasażerów okazało się być niebawałymi śmieszkami. Podczas odprawy 39-latek powiedział, że ma w walizce bombę, a kilka godzin później 73-letnia kobieta podbiła stawkę i ogłosiła, że ma dwie bomby. Ostatecznie Straż Graniczna nałożył na nich mandaty i nie wpuściła ich do samolotu.
2: Ojej.
1: Jaki z tego morał?
2: No.
1: Straż Graniczna nie ma za grosz poczucia humoru.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Reklama.
1: To Morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to Morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo
5: i gotowe!
4: Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
12: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
13: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
14: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
15: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Została ostatnia reklama.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
19: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny. Martwi też mówią.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
1: Reklama.
2: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedlekoplana.pl.
3: Nie tylko lody i nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka to prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Swadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Swadzim. auchanswadzim.com.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Została ostatnia reklama.
6: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
7: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
6: 2 dni radości i kreatywnej zabawy.
7: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
6: Misja Ruch. Dzień Dziecka w Poznań Plaza.
8: Poznań Plaza. Po reklamie.
9: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
10: No dzień dobry, Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku zaraz po 10:00. Posłuchamy sobie między innymi Bielego Idola, Johna Lee Hookera i nie tylko. A teraz newsy i pogoda.
11: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal.
9: Rock Radia.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas

0: wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy po 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
0: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
2: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
0: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
3: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Pogoda.
0: Pogoda ma być dzisiaj w kratkę, niebo częściowo zachmurzone, miejscami mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a temperatura od 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum i na południu, a najcieplej na zachodzie 24.
5: Rock Radio 105,4 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
5: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Nie ma to jak porządne blusiwo z rana jeszcze. No bo można uznać, że jest rano, a właściwie to przedpołudnie, 10 minut po godzinie 10. John Lee Hooker i Boom Boom. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, która właśnie to Boom Boom, Bam Bam i w ogóle inne dźwięki wydaje. W każdym razie już na Facebooku Rock Radio od wczoraj możecie głosować na, nie na klasyczną dziesiątkę, klasyczna była wczoraj, na płytę tygodnia możecie głosować. Tak jest. Kolejne dwie propozycje dla was wybraliśmy na ten weekend. No i są to bardzo mocne propozycje, które jak widzę idą łeb w łeb. Czwarta płyta Led Zeppelin, zwana przez niektórych Four Symbols, ze względu na cztery symbole umieszczone na tym wydawnictwie, a także Machine Head zespołu Deep Purple. No i jak tak teraz patrzę, jaka jest różnica głosów, no to zaledwie tylko 3 na korzyść Led Zeppelin. Sytuacja się zmienia bardzo dynamicznie, bo jak dosłownie przed chwilą patrzyłem, to na prowadzeniu był zespół Machine Head. A jak to się ułoży do jutra, zależy wyłącznie od was, więc wchodźcie na Facebooka Rock Radia, zagłosujcie. Pamiętajcie, że do jutra, do godziny 12 można oddawać swoje głosy, namówcie innych do wspólnej zabawy, a po 20 w niedzielę słuchamy jednej z tych płyt w całości, od deski do deski z różnymi ciekawostkami. No to czekam na was, a my teraz odpalamy pewien licznik. No i już wiadomo, o co chodzi. O Floydzie i Time.

0: Republika i Biała Flaga w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. No i zresztą ten kawałek pojawił się wczoraj w klasycznej dziesiątce w notowaniu numer 202. Miejsce dziewiąte, jeśli sobie dobrze przypominam. No i właśnie dzięki temu kawałkowi też mogliśmy poczuć ponownie właśnie te emocje, które przelał w muzykę i w tekst Grzegorz Ciechowski. Za chwilę natomiast posłuchamy sobie jeszcze The Knack czy Def Leppard, więc nigdzie nie uciekajcie. Pamiętajcie, by być z nami na łączach za pomocą naszej aplikacji na swoich smartfonach.
1: Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Aqui do Media Markt.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.
14: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

No to ja już chyba wiem, co będzie dzisiaj do końca dnia za mną chodziło. Jaka melodia? To właśnie Let's Get Wrecked i Def Leppard. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Z kolei na stronie rockradio.pl jak zawsze możecie liczyć na jakieś ciekawe artykuły i dzisiaj możecie na przykład poczytać o tym, że niedawno minęło 50 lat od rewolucyjnego debiutu Ramones. Beatlesi ze świata bizarro, takich określono. Odkąd zespół Ramones, właśnie mija 50 lat, odkąd zespół Ramones wydał swój debiutancki album, która grupa, która dziś uznawana jest za prekursorów punk rocka, nie od razu zdobyła popularność, na jaką zasługiwała. Byli niezniszczalną czwórką, wspomina Craig Leon, który był współproducentem pierwszej płyty legendarnej formacji. A co jeszcze można dowiedzieć się na temat Ramonesów, na temat ich debiutu, to dowiecie się ze strony rockradio.pl. Tam czekają na was też inne artykuły, quizy, no i rozmowy z niezłymi gośćmi. A teraz w Rock Radio słuchamy Oasis, All Around the World. We'll be right back.

0: Nie ma wody na pustyni, czyli bajmy w Rock Radio, no ale u nas jest jak najbardziej wielka dostępność, może nie tyle wody, co po prostu klasyki rocka i to się nie zmieni. Za chwilę odpalamy kawałki Saxon czy No Doubt, więc nigdzie nie uciekajcie, no i pozostańcie z naszą rock radiową aplikacją.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
9: Nie tylko lody. I nie tylko Lego. Specjalne wydanie akcji bonus z okazji Dnia Dziecka. To prawdziwa moc dodatkowych korzyści. 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Spadzim punkty można wymienić promocyjnie na nagrody. Lego Friends albo karty podarunkowe. A każdy, kto dołączy 30 maja do programu, otrzyma voucher na darmowe lody. Centrum Handlowe Auchan Spadzim. auchanspadzim.com.pl.
10: Mamo! Czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
11: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
12: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Została ostatnia reklama.
14: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny, jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny. Martwi też mówią.
17: Rock Radio.
18: Klasyka rocka.
17: Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
1: Reklama.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Kiszki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama w akcji 5.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
3: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
4: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Black Sabbath z roku 70, a teraz czas na newsy i pogodę.
5: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu, nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu.
3: Rock Radia.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
6: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
5: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialny za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent

0: USA Donald Trump wbrew zapowiedziom wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
1: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
2: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
1: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
0: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Pogoda.
0: Od 20 do 24 stopni dzisiaj. Najchłodniej niestety jak zwykle nad morzem, około 20. W centrum i na południu 22, na zachodzie Polski 24. Niebo w kratkę, trochę słońca, ale jeszcze więcej chmur. Zachmurzenie czasem całkowite. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze.
4: Rock Radio 105,4 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
4: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Meredith Brooks i Beach. Jest rock radio, jest klasyka rocka, no i tak zwany One Hit Wonder, czyli kawałek, który przyniósł światową sławę artystce, ba nawet przyniósł nagrodę Grammy, no ale później powiedzmy tylko właśnie z tego była znana, ale za to jaki to jest utwór, prawda? No nieśmiertelny, trzeba sobie to powiedzieć. No i może on pojawi się między innymi wśród 50 propozycji do kolejnego notowania klasycznej dziesiątki, do notowania numer 203, a za nami już 202, którego słuchaliśmy wczoraj po godzinie 18. Na pierwszym miejscu mieliśmy wczoraj Deep Purple i When a Blind Man Cries. Także takie rzeczy były przyjemne, a jak to się ułoży w tym tygodniu, no to zależy wyłącznie od was. Na stronie rockradio.pl niedługo będzie można głosować na kolejnych 50 propozycji. W międzyczasie możecie też wysyłać nam swoje propozycje kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie tej klasycznej dziesiątki. No i pamiętajcie, że jak zwykle w piątek po godzinie 18 odbędzie się kolejne wydanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. No a my teraz wracamy do klasyki rocka, no i zagram wam teraz taki kawałek, w którym długo czeka się na partie perkusyjne, ale za to jak wchodzą te partie, no to jest właśnie nieźle. Phil Collins, In The Air Tonight w Rock Radio.

0: Jefferson Airplane, Somebody to Love w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. A za chwilę posłuchamy sobie Stonesów czy Metalliki, a później opowiem wam, jak Amerykanie potrafią współcześnie odkrywać Amerykę, czy też nawet Polskę. Więcej niebawem, bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Și do Media Markt.
1: Extra sobota z Kaufland Kart Extra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Po reklamie.
6: Rock Radio. Klasyka rocka.

Until It Sleeps, czyli Metallica, wielcy królowie heavy metalu, no trash metalu przede wszystkim. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Słuchajcie, Amerykanie niedawno chwalą się tym w swoich mediach społecznościowych, odkryli coś takiego jak fruit water, czyli wodę owocową. Wyobraźcie sobie, że to jest najczęściej truskawkowy napój i Amerykanie gotują owoce, zjadają je osobno, no a później zapijają się fajnym napojem służącym cerze. No wszystko fajnie, tylko jak tak posłuchać i sobie sprawdzić, jak to jest robione, to wychodzi na to, że odkryli po prostu nasz polski kompot, który jest podawany przez każdą babcię, no i przy każdym praktycznie domowym obiedzie albo przy jakichś świętach. Mało tego, Amerykanie znaleźli jeszcze inny cudowny środek na poprawę zdrowia, tak zwany chicken tea, czyli herbata skóry, to nic innego jak nasz polski rosół. No i można by powiedzieć, że Polskę odkryli, ale jak to Amerykanie, pewnie i Amerykę by mogli na nowo poodkrywać sobie tym samym. My natomiast wracamy teraz do klasyki rocka z tej dalekiej wyprawy. The Police i Message in a Bottle teraz w Rock Radio.

0: To Kyrie Eleison, tak można by podsumować właśnie ten kawałek, ale to w sensie oczywiście pozytywnym. Mister, Mister, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A już za chwilę w waszych głośnikach pojawią się m.in. Jam czy Garbage, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, że że możecie na swoich smartfonach cały czas zainstalować aplikację Rock Radio, żeby klasyka rocka była was zawsze blisko.
1: Reklama.
2: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
2: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
2: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert.
16: Została ostatnia reklama.
17: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
18: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Została ostatnia reklama.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny. Martwi też mówią.
4: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
5: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 12 przypomnimy sobie genialne kawałki Iron Maiden, Heart i wielu innych, a teraz czas na newsy.
6: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka.
4: Rock Radia.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
7: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
6: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
8: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
9: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, luźnie było.
6: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
10: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze, czeka 4 pacjentów.

0: pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. Na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
1: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
2: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Pogoda.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem. Troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.
4: Rock Radio 105 i 4 FM.
2: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
4: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Piękny tytuł w Rock Radio. Pod to jeszcze, myślę, trwające południe, no bo mamy prawie 15 minut po 12, to możemy jeszcze uznać, że jest taka pora. No i to też jest pora dla niektórych w sobotę na przykład, żeby trochę odpocząć i włączyć sobie jakąś dobrą grę. Wiem, że tutaj są wśród nas gracze, którzy lubią na przykład zagrać sobie w Wiedźmina 3 i tu mam, uwaga, dobre informacje. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, powstaje zupełnie nowy dodatek właśnie do Wiedźmina 3. Tak, wiadomo, że Wiedźmin 4 został jakiś czas temu ogłoszony, ale też na światło dzienne niedawno całkiem wyszły informacje, że CD Projekt Red pracuje, a właściwie jeden z zespołów CD Projektu pracuje nad kolejnym dodatkiem do klasycznego Wiedźmina 3. Kiedy on się ukaże? W przyszłym roku podobno. I to też sprawiło, że akcje CD Projektu Red poleciały trochę ostatnio w dół, bo zapowiadano pierwotnie jeszcze na ten rok właśnie taki dodatek, ale to nic. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, a później uzbroić się w jakieś dobre miecze, oczywiście już w grze. A my teraz wracamy do klasyki rocka. The Beatles i Come Together w Rock Radio.

0: Rock and roll w najczystszej postaci, czyli AC/DC. You Shook Me All Night Long. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Za chwilę z kolei posłuchamy sobie L4 czy Rainbow, a za kilka minut kolejny odcinek cyklu Wiosło i Piec. Więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rock.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
4: Została ostatnia reklama.
5: You know what time it is. Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rainbow Since You've Been Gone, jest rock radio, jest klasyka rocka, a teraz pora na kolejną gitarową historię.
1: Wiosło i piec w rock radio.
0: Dziś opowiem wam o gitarze, a właściwie basie gościa, który jako jeden z pierwszych rockmenów zrozumiał, że można zmonetyzować swój wizerunek od stóp do głów, od makijażu po wiosło. Mowa tu o Ginie Simonsie, basiście i wokaliście Kiss, któremu nie wystarczyło granie na zwyczajnym instrumencie. Wiadomo, że Kiss to bardzo charakterystyczny zespół, jeśli chodzi o wizerunek, i już w 78 Simons zaczął myśleć o instrumencie, który będzie pasował do jego demonicznego imidżu. Początkowo szukał inspiracji po różnych sklepach muzycznych, a z czasem dotarło do niego, że skoro instrument jest bronią w ręku muzyka, to trzeba to pokazać. Basista Kiss wymyślił, że korpus jego basu będzie przypominał topór. Dlaczego właśnie tak? Chodzi o to, że w języku angielskim na gitary mówi się właśnie axe. Tak jak u nas używa się terminu wiosło. Prototyp basu wyprodukowała firma Valdez i swoją konstrukcję oparła na mahoniowym korpusie w kształcie wspomnianego toporu oraz na klonowym gryfie. Od tego czasu kształt wiosła pozostał niezmienny. Zmieniała się jedynie elektronika. Obecnie Simons używa przystawek EMG. Axe Bass, bo tak brzmi jego oryginalna nazwa, towarzyszy więc legendarnemu basiście przez większość jego kariery, została przez niego opatentowana i stała się też częścią jego bardzo dochodowego wizerunku. Wiosło.

0: Ależ to jest wyśmienity klimat lat 80. w Rock Radio. Don Henley i The Boys of Summer w Rock Radio. Wiadomo, najlepsza klasyka rocka. My natomiast za chwilę już przeniesiemy się prosto do roku 2001. No i przypomnimy sobie jeden z największych hitów Tila z tego okresu, a jego tytuł jest dokładną odwrotnością słynnego referendum trzy razy nie z lat 40. Także bądźcie z nami i miejcie cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszam.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
17: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
1: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Wejdźcie do MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny. Martwi też mówią. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
4: Turysiek Brzeziński po 13 w waszych głośnikach zagoszczą Bob Marley, Janis Joplin i nie tylko. A teraz pora na newsy i pogodę.
5: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie.
1: Rock Radia.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Demiński z łódzkiej policji.
6: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
5: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
7: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
5: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca Korowód oświetla.

0: zielonych łodzi już po raz szósty wyruszy na rzekę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl. Pogoda.
0: Niebo częściowo zachmurzone. Zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski 24 stopnie. Troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
2: Rock Radio 105,4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Wspaniała, legendarna wokalistka Janis Joplin zaszczyciła nas swoją muzyczną obecnością. Cry Baby z roku 71. Jest rock radio i jest klasyka rocka. A jeśli zastanawiacie się, co dzisiaj można zrobić po godzinie 15, to ja przypominam, że można jak zwykle zostać z rock radiem i z klasyką rocka, a także można też posłuchać ciekawych kulturalnych informacji w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ten program dzisiaj dla was poprowadzi Kuba Kaleta i oprócz świetnej muzyki czy newsów będzie miał dla was też książki do zgarnięcia. Tradycyjnie po godzinie 15 będziecie mogli zdobyć dla siebie jakiś kryminał, horror albo ciekawą biografię. Nie wiem, co tam dla was Kuba przyszykował, ale wy możecie sprawdzić na Facebooku i na Instagramie Rock Radia, co takiego dzisiaj będzie do zgarnięcia. Ja tylko przypomnę, że jak zwykle przyda się adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Kuba wam będzie zadawał pytania i trzeba będzie poprawnie odpowiedzieć na to pytanie właśnie za pomocą maila. No to już wiecie, co robimy po godzinie 15, a teraz mam dla was kolejną świetną wokalistkę, Kasię Nosowską, z całym zespołem Hej! 4 pory w Rock Radio.

0: ZZ Top, Give Me All Your Lovin', jest rock radio, jest klasyka rocka. A my już za chwilę posłuchamy naprawdę monumentalnego kawałka Black Sabbath, numer otwierający płytę Paranoid, i trwa on prawie 8 minut. Ale nudy na pewno nie będzie, to wam gwarantuję. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
2: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka od Toma Pettiego, czyli Learning to Fly. Ja natomiast przypominam o tym, że na Facebooku Rock Radia od wczorajszego wieczoru trwa już głosowanie na płytę tygodnia. Tradycyjnie co weekend mamy dla Was dwie propozycje, no i tym razem są to naprawdę dwie arcymocne ekipy, prawdziwe gwiazdy w świecie klasyki rocka. Led Zeppelin i Deep Purple. Płyta zatytułowana po prostu Led Zeppelin 4 kontra Machine Head. Naprawdę nie wiem, co sam ja miałbym wybrać, ale na szczęście to nie do mnie, a do Was należy ten wybór, więc już teraz wpadajcie na Facebooka, jeśli jeszcze nie zagłosowaliście. Namówcie też innych do wspólnej zabawy. No i pamiętajcie, że to głosowanie na Facebooku Rock Radia kończy się już jutro o godzinie 12, więc mamy mniej niż dobę na podjęcie tej decyzji, a jutro po godzinie 20 posłuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla Was wielką przyjemność przygotować. No to do dzieła. My lecimy dalej z klasyką rocka i mam dla Was kawałek, który na pewno będziecie razem ze mną śpiewać. Lombard, Przeżyj to sam w Rock Radio.

0: Ależ to znakomicie chodzi tym sobotnim popołudniem. Led Zeppelin, Immigrant Song w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. A ja wam obiecuję, że jeszcze przed 14 posłuchamy na przykład Stonesów, Phila Collinsa, ale i nie tylko, więc nie rozłączajcie się od Rock Radia. No i pamiętajcie, że na swoich smartfonach łatwo można zainstalować naszą aplikację, dzięki czemu będziemy wam mogli towarzyszyć podczas wypadu gdzieś nad jezioro albo już do teściów na schaboszczaka.
1: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: No, do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltary!
4: Kto?
5: Woltary!
6: Woltary!
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
7: Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Kastorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Została ostatnia reklama. No.

0: wielopaków. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny. Martwi też mówią. Rock. Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
1: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
7: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
8: Hej, Turysiek Brzeziński, po 14 przypomnimy sobie genialną klasykę rocka od Obywatela GC z roku 88, a teraz newsy i pogoda.
9: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski.
7: Rock Radia.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
10: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
9: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
11: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
9: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18.
7: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
2: Pogoda.
9: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie

0: przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
1: Rock Radio 105,4 FM.
2: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
1: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Uwielbiam ten kawałek, szczególnie wieczorami, ale o tej porze, czyli sobotnim popołudniem, też jak najbardziej pasuje. Steve Miller Band i The Joker. Jest rock radio i jest klasyka rocka. I kto wie, może akurat na ten kawałek będzie można już niedługo zagłosować w ramach klasycznej dziesiątki rock radia na stronie rockradio.pl. Za nami już notowanie numer 202, w trakcie którego na pierwszym miejscu mieliśmy ponownie zespół Deep Purple. Jeszcze w poprzednim tygodniu w notowaniu numer 201 był kawałek Smoke on the Water, a teraz był When a Blind Man Cries. A jak to się ułoży w tym tygodniu, jak zwykle zależy wyłącznie od Was. Niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się 50 kolejnych propozycji, na które będziecie mogli głosować, ale Wy w międzyczasie możecie jeszcze wysyłać nam swoje propozycje kawałków, które chcielibyście zobaczyć najpierw w trakcie takiego głosowania, a później, kto wie, już w finałowej dziesiątce. Także czekamy na Waszą aktywność i pamiętajcie, że klasyczna dziesiątka jak zwykle wybrzmi już w najbliższy piątek po godzinie 18. A my teraz zajmijmy się tym, co mamy w tym momencie na playliście Bad Religion i American Jesus w Rock Radio.

0: To byłoby naprawdę bardzo przyjemne, dostawać kasę zupełnie za nic. No ale na to chyba zasługują tylko największe gwiazdy, Dire Straits i Money for Nothing. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Już za chwilę z kolei w Rock Radio usłyszycie kolejne wielkie gwiazdy, Def Leppard, Alanis Morissette, The Kinks i nie tylko. To i więcej pojawi się w Rock Radio, więc pamiętajcie, by być z nami i mieć cały czas na nasłuchu naszą Rock Radiową aplikację, dzięki której możecie słuchać klasyki rocka, gdziekolwiek jesteście.
1: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi? Rock Radio. Klasyka rocka.

Tak zwana pieśń dziękczynna w Rock Radio, czyli Thank You od Alanis Morissette z końcówki lat 90. A ja zapraszam Was jak zwykle na stronę rockradio.pl, bo tam można coś poczytać przy popołudniowej kawie lub herbacie, no i można sobie odpocząć na przykład po obiedzie, czytając coś ciekawego. I dzisiaj możecie poczytać na przykład o kawałku Highway Star z repertuaru Deep Purple. To nie tylko wielki hit lat 70., ale także piosenka, która zapoczątkowała podgatunek znany dziś jako speed metal. Jak powstał jeden z największych przebojów Deep Purple, jak się okazuje, piosenka została napisana w autobusie, a kluczowe było pewne pytanie. Jakie to było właśnie pytanie, możecie dowiedzieć się z naszej strony rockradio.pl. Tam też możecie poczytać na przykład o numerze z 95, który został najpierw spisany na straty, a dzisiaj to jest wielki hit do tego, który zyskał nagrodę Grammy. Możecie też poczytać, co będzie słychać na dniach Ursynowa. Mysłowic i Kult to dopiero początek, a co więcej, dowiecie się ze strony rockradio.pl. Tam przy okazji też możecie porozwiązywać quizy, sprawdzić nowości w kinach Helios, czy posłuchać rozmów z niezłymi gośćmi. A w Rock Radio teraz mam dla Was The Kinks. You Really Got Me.

0: Eric Clapton, zwany także Slowhandem w Rock Radio, czyli jego Bad Love z końcówki lat 80. No i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Do usłyszenia ponownie jutro od godziny 10. Po 15:00 stery przejmuje Kuba Kaleta w audycji Rock Radio Poleca na Wynos. Także polecam to waszej uwadze. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.
1: Reklama. Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
17: Kategoria trawienie.
18: Po jednej nutce.
17: Ciężko na żołądku.
18: A teraz?
17: Uczucie pełności.
18: Dobrze, i ostatni.
17: Gazy.
18: Świetnie, a co można na to zaradzić?
17: Najlepiej zastosować Trawisto.
19: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
22: Po reklamie.
23: To jest
22: Rock Radio.
23: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Kubaleta.
1: Cześć, po 15 podrzucimy wam propozycję na wieczór w stand-upowym klimacie, ale najpierw wiadomości.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko.
3: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
4: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
5: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
6: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne, to upale.
5: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
7: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
8: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
3: Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski, Poznań Owsiana 27, czeripoznań.pl.
3: Pogoda.
2: Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami, możliwe szczególnie na południu Polski. Jutro temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Niebo jutro częściowo zachmurzone, możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju.
3: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski, Poznań Owsiana 27, czeripoznań.pl.
3: Na Rock Radio poleca na wynos, zaprasza Kuba Kaleta.

No to jest nie tylko bardzo klimatyczny numer, ale także kawałek, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. A jeśli jeszcze nie macie planów na wieczór, a będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM. A to dlatego, że jak co weekend odbywa się tam stand-upowa impreza. No i tak dzisiaj wieczorem będziecie mogli wziąć udział w czwartym spotkaniu klubu dyskusyjnego. To komediowy podcast nagrywany na żywo, w którym komicy rozmawiają o swoich ulubionych rzeczach z wybranej kategorii, bez żadnego scenariusza. Tematem przewodnim dzisiejszego posiedzenia klubu dyskusyjnego będą seriale. A na scenie pojawią się komicy z ekipy Comedy Lab. Klub dyskusyjny w krakowskim pubie 103.8 FM startuje o 20.30, a pełną rozpiskę imprez właśnie w 103.8 FM znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz kolejny bardzo klimatyczny numer, tym razem to klasyka rocka od Pink Floyd w Rock Radio.

0: Ten kawałek świetnie sprawdza się również za kółkiem. To petardę od Motley Crue w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwszą tego sobotniego popołudnia książkę i na pierwszy ogień weźmiemy thriller Nieznajomi autorstwa Izabeli Janiszewskiej. Pogadamy również z samą autorką. No i będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy. konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: reklama.
1: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: You know what time it is. Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To jest numer, który mnie zawsze kojarzy się z czasami gimnazjum. To klasyka polskiego rocka od Mysłowic w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami i na pierwszy ogień idą Nieznajomi, czyli thriller autorstwa Izabeli Janiszewskiej. Już za chwilę będziecie mogli tę właśnie książkę zgarnąć, ale na początek parę słów o tym, o czym są Nieznajomi. Otóż akcja tej powieści toczy się w podwarszawskim Józefowie. Mieszka tu Greta, rozwiedziona 35-latka. Greta pracuje jako ilustratorka książek i samotnie wychowuje 14-letniego syna. Do domu na końcu jej ulicy wprowadza się para 60-latków. Dom od dłuższego czasu stał pusty z powodu tragedii, jaka rozegrała się w nim przed latem. Greta jest przekonana, że w budynku poza starszym małżeństwem jest ktoś jeszcze. Wiedziona ciekawością zaczyna węszyć wokół nowych sąsiadów i szybko odkrywa, że to, co starsi państwo opowiadają na swój temat, nie ma pokrycia w faktach. Jednocześnie cały Józefów żyje sprawą zaginięcia młodej dziewczyny, która pracowała jako kelnerka w miejscowej pizzerii. W Nieznajomych znajdziemy mnóstwo informacji związanych z topografią Józefowa i okolic, dodaje Izabela Janiszewska.
1: To, że wspominam o tych miejscach, jest zupełnie nieprzypadkowe. Z moimi książkami jest tak, że właściwie wszystko, co się w nich pojawia, każda wzmianka ma jakieś znaczenie dla fabuły. Te informacje topograficzne nigdy nie pojawiają się właściwie po to, żeby naszkicować miasto w tle. Jeżeli się pojawiają, na przykład, nie wiem, kiedy piszę o Warszawie, to wtedy informacje o mieście są po to, żeby zbudować klimat, żeby na przykład było czuć tę tętniącą wielkomiejskość. Jeżeli piszę o małym miasteczku na Podlasiu, to wtedy staram się snuć taką atmosferę klaustrofobiczną trochę, że wszyscy się znają, niby wszystko o sobie wiedzą, a tak naprawdę zupełnie się nie znają. A tutaj mamy podwarszawską miejscowość i wszystko, co się w niej pojawia, ma znaczenie w historii o tej małej miejscowości, dlatego, że to jest trochę taka strzelba Czechowa w moim wykonaniu. Jeżeli ona się pojawia w pierwszym akcie, to wiadomo, że w którymś kolejnym wystrzeli z pewnością. I w tym przypadku te informacje dotyczące lokalnych terenów są głównie po to, żeby wyeksponować czyjeś kłamstwo, bo wyobraź sobie, że jeżeli ty bardzo dobrze znasz jakąś lokalizację, jakieś miasteczko, miejscowość, a ktoś niekoniecznie, to możesz go wybadać, pytając o charakterystyczne miejsca dla danej okolicy i bardzo łatwo zdemaskować kłamcę.
0: Mojej całej prawie godzinnej rozmowy z Izabelą Janiszewską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Nieznajomi, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż, jaki tytuł nosi najnowsza, wydana na początku maja, powieść autorstwa Izabeli Janiszewskiej. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Nieznajomi. A my już teraz zdecydowanie wchodzimy na wysokie obroty. To klasyka rocka od John Jett w Rock Radio.

0: Gdyby ktoś kręcił hipotetyczny soundtrack do czasów mojego dzieciństwa, to ten numer na pewno znalazłby się na stronie A tego soundtracku, bo to byłaby ścieżka dźwiękowa, rzecz jasna, wydana na kasecie magnetofonowej. To klasyka polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru, ale tym razem przeniesiemy się do drugiej połowy lat 80., bo wleci kapitalny kawałek In Excess, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
20: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
21: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
22: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
21: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: Reklamie.
24: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
25: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
3: Po 16 zapuścimy sobie bardzo przyjemny numer The Pretenders, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
4: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
5: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
4: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
6: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
4: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30. A dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Pogoda.
4: W środkowej i południowej części Polski możliwe są dzisiaj burze, a jutro przelotne opady możliwe głównie na wschodzie. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 21 jutro w centrum, 23 na południu, a 24 na zachodzie. Przyszły tydzień bardzo ciepły z temperaturą wyraźnie powyżej 20 stopni.
2: Rock Radio 105,4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
2: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.

To jest numer, który za każdym razem bardzo skutecznie poprawia humor. I pewnie nie tylko mnie, to klasyka rocka od Briana Adamsa w Rock Radiu. A ja przypominam, że jak co weekend na Facebooku wybieramy płytę tygodnia Rock Radia i tym razem o wasze głosy walczą dwa legendarne hard rockowe albumy wydane na samym początku lat 70. A mianowicie czwarty krążek Led Zeppelin z roku 1971 oraz Machine Head, czyli szósta płyta Deep Purple z roku 1972. Dla przypomnienia, na czwórce Zeppelinów znajdziemy takie numery jak Black Dog, Rock and Roll czy Stairway to Heaven, a na albumie Deep Purple są takie kawałki jak Lazy, Highway Star czy Smoke on the Water. Ten album, który zbierze na Facebooku więcej waszych głosów, zostanie płytą tygodnia Rock Radia i posłuchamy go w całości jutro po 20, a do tego na antenie nie zabraknie też smaczków i ciekawostek na jego temat, o co zadba Rysiek Brzeziński. Ale do wieczora jutrzejszego mamy jeszcze naprawdę sporo klasyki rocka do przesłuchania, a jak już wspomnieliśmy o tym hard rocku z początku lat 70., no to posłuchajmy czegoś w tych klimatach. Legendarny kawałek Black Sabbath już teraz w Rock Radio.

0: No i jak tu nie kochać klasyki rocka z lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to Journey w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie najnowszy i bardzo dobry kryminał Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika. Przy okazji pogadamy również z samym autorem i będzie także pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: You know what time it is.
9: Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Została ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
5: Rock Radio.
8: Klasyka rocka.
5: Klasyka rocka.

0: No i Nóżka Samochodzi to klasyka rocka od Blondie w Rock Radiu. A tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze i coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Brudnika, zatytułowany Alfa. To czwarta książka z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale to także pierwszy tom nowego cyklu Demony Lichego. Akcja Alfy toczy się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku, czyli ponad półtora roku po wydarzeniach opisanych w Ceremoniarzu, czyli w poprzedniej książce o Lichym. Od tego czasu komisarz Rafał Lichy zdążył odejść z policji, sprzedać swoją willę i wyprowadzić się ze Śląska na Mazury. Tutaj pływa łódką po okolicznych jeziorach i fotografuje okoliczną przyrodę. Wszystko do czasu, gdy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. We wsi Wilkasy w pomost portu wbija się jacht. Na pokładzie zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny z kulą w głowie, a przy jego zwłokach zostaje znaleziona pozytywka. Na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo. No i tak się składa, że świadkiem tej tragedii mógł być właśnie Lichy, co zamierza wykorzystać badająca tę sprawę prokurator Ewa Chmurny. Szybko okazuje się też, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody mężczyzna. Alfa to najbardziej baśniowa książka w dorobku Grzegorza Brudnika i z powodu pewnych rozwiązań fabularnych czytelnik musi zawiesić niewiarę na nieco wyższym kołku niż zwykle.
1: Ja też myślę, że my trochę ulegamy tendencji do zupełnie naturalnej i oczywistej do oceniania według własnego jakby systemu percepcyjnego. I pewne rzeczy mogą nam się wydawać niewiarygodne, bo nie znamy innych okoliczności. I to jest właśnie to pisanie o takim regionie jak Mazury, gdzie ludzie myślą w trochę inny sposób i ważne są dla nich trochę inne rzeczy i trochę inaczej patrzą na świat i trochę inaczej wygląda przyroda i trochę inaczej wyglądają drogi i trochę inaczej wyglądają relacje. Więc wydaje mi się, że warto i fajnie być może spojrzeć na to z tej perspektywy takiej odmiennej, tak, odwrotnej. Bo to jest oczywiste, że dla niektórych z nas pewne rzeczy, które są zupełnie normalne dla innych, dla nas one wydają się dziwne, nienormalne, tak? I ja myślę, że ja trochę chcę tak pisać. Trochę chcę pokazywać różnych ludzi i pokazywać reakcje na tych innych ludzi.
0: Mojej całej prawie dwugodzinnej rozmowy z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Alfa, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie konkursowe. Uwaga! W powieści Chrzciciel, czyli w drugim tomie cyklu o komisarzu Lichym, w zbiorniku elektrowni zostają znalezione zwłoki chłopca. Ta elektrownia znajduje się na szczycie pewnej góry. Jak nazywa się ta góra? Konkurs @rockradio.pl. Napiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Alfa, a my już teraz słuchamy bardzo klimatycznego numeru, prosto z pierwszej połowy lat 90. To klasyka rocka od Radiohead w Rock Radio.

No i takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Azylu P w Rock Radio. A my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego legendarnego numeru. Tym razem to będzie wielki hit The Rolling Stones, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
12: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
11: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
12: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
13: Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny. Martwi też mówią.
14: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: na teatralnych deskach, ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
1: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
2: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
1: Jeszcze do jutra.
3: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
4: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
1: Tytułu bronią paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
4: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
1: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
5: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
6: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
2: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
1: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
3: Pogoda.
1: Jutro 19 stopni na północy Polski, w centrum na wschodzie i południu 22, a na zachodzie najcieplej 24. Niebo przeważnie zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie sucho, a we wschodniej połowie kraju deszcz. Zwykle przelotny.
3: Rock Radio 105,4 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba.

0: Powiem wam, że bardzo lubię ten numer. Klasyka polskiego rocka od ONA w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na co ciekawego warto wybrać się do teatru. No i jeśli uważacie, że teatr to jest nuda i strata czasu, to polecam, żebyście wybrali się do warszawskiego teatru Potemotem. A to dlatego, że spektakle w nim to często bardzo odważne eksperymenty z tradycyjną formą przedstawienia. Na pewno warto sprawdzić chociażby sztukę Hashtag na dorosłego. Reżyseruje ją Marcin Zbyszyński. A na scenie zobaczymy Marię Sobocińską, Agatę Różycką i Elizę Rycembel. A gdzie będzie ta scena? No właśnie tego nie wiadomo do ostatniej chwili, wyjaśnia Filip Kosior, lektor i wiceprezes Potemotem, który także występuje w tym przedstawieniu.
1: To jest też spektakl, który gramy poza siedzibą, to jest spektakl, który się odbywa w kamienicy, w lokalizacji, w której państwu też nie podam, bo też jest tajemnicą i dostaną państwo, jak kupicie bilety, więc tutaj jest taka kwestia zaufania, czy na pewno wam wyślemy, ale wysyłamy, obiecuję. No i to jest spektakl, który się dzieje w mieszkaniu i widzowie obserwują historię czwórki ludzi z różnych perspektyw. No też to jest szalone. Jak państwo lubicie szalone rzeczy, to tak, to zapraszam.
0: Spektakl na dorosłego wystawiany przez warszawski teatr Potemotem zobaczymy w poniedziałek, środę i czwartek, a mojej całej prawie godzinnej rozmowy z Filipem Kosiorem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz kolejny niesamowicie klimatyczny numer to klasyka rocka od Santany w Rock Radio.

0: No są takie numery, które kompletnie się nie starzeją mimo upływu lat. Ja nie mogę uwierzyć, że ten kawałek ma już 4 dychy na karku. Klasyka rocka od Status Quo. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę, która zapewni wam sporo rozrywki w weekend, ten czy inny. Będzie to thriller Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Przy okazji zamienimy też parę słów z samą autorką i będzie także pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. You know what time it is.
6: Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Została ostatnia reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To jest kawał niesamowitej ballady. Bardzo lubię klasyka rocka od Guns N' Roses w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również dbamy o to, żebyście mieli co czytać nie tylko w weekend. Tym razem bierzemy na warsztat thriller autorstwa Agaty Zamarskiej zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich i jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka Viola. To właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. Dalej nie będę spoilerować, ale zdradzę tylko, że Niespodziewany gość ma kolejno 3 różne zakończenia i to ostateczne zakończenie może być trochę wbrew temu, czego po tego typu książkach oczekują czytelnicy, przyznaje Agata Zamarska.
1: Jeśli chodzi w ogóle o te rzeczy, do których czytelnicy są przyzwyczajeni, to już jakiś czas temu sobie powiedziałam, że nie będę pisać takich rzeczy. Bo jak raz trochę tak pozmieniałam w ostatniej chwili książkę pod to, bo się przestraszyłam tam na samym początku jakiegoś tam negatywnego odbioru, to źle na tym wyszłam i stwierdziłam, że już nie. I teraz tak samo Niespodziewany gość po prostu jest taki, jak powinien być dla mnie. Wiemy, że niektórych wkurzy to zakończenie, bo jest, wiemy oboje, że no nie jest takie szablonowe, ale z drugiej strony no mam nadzieję, że to jednak sprawi, że zapamiętają tę książkę i tę historię jako taką w jakiś sposób wyjątkową.
0: Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Niespodziewany gość, to napiszcie na konkurs@rockradio.pl, z którego miasta pochodzi Agata Zamarska. konkurs@rockradio.pl i dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić ta książka. A my już teraz słuchamy numeru, który możecie złapać tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Steely Dan w Rock Radio.

0: No i tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. Lombard prosto z lat 80. w Rock Radio, ale my nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka z lat 90. i już za chwilę posłuchamy sobie legendarnego, czy raczej kultowego numeru Kultu. Więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Została ostatnia reklama.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: A cappuccino też za 7?
1: Też.
6: A flat white?
1: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Została ostatnia reklama.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
13: Na Rock Radio poleca na wynos. Zaprasza Kuba Kaleta.
14: Po 18 pogadamy ze spiętym o jego nowej solowej płycie, a także o planach

0: Pozowski.
1: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
2: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
3: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
2: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
0: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
4: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
0: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
5: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
0: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
6: Pogoda.
0: Jutro zachodnia połowa Polski bardziej pogodna, nie powinno padać, a na wschodzie co prawda będzie trochę słońca, ale także przelotny zwykle deszcz. Temperatura od 19 stopni na północy, w centrum, na wschodzie i na południu 22, a na zachodzie 24.
6: Rock Radio 105,4 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kale.

0: I gdyby ktoś pytał, to tak brzmi absolutna klasyka hard rocka. To AC/DC w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos. Nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale też trzymamy rękę na pulsie nowości muzycznych. No i tak pod koniec lutego ukazała się czwarta solowa płyta Huberta Spiętego Dobaczewskiego, czyli byłego wokalisty i gitarzysty Laocze. Nosi ona tytuł Full HD i znajdziemy na niej 11 numerów inspirowanych tańcem. I co ważne, to nie jest typowo rockowa płyta, podkreśla Spięty.
1: Zauważyłem po sobie, że ja się jakoś odwlekam w czasie, bo chciałem powiedzieć, uciekam od tego, żeby płytę popełnić gitarową, ale to może nie tak. Czekam na odpowiedni moment, bo tych gitar tutaj też nie jest wiele. One są, ale to nie jest rockowe granie. Ja też jak gdyby specjalnie nie jestem przywiązany do rockowego grania. Lubię wszystkie gatunki, jeśli kompozycje są fajne i reprezentują godnie ten gatunek, to właściwie każdy gatunek jest w stanie mnie ująć. Więc faktycznie tu jest sekcja dęta, którą kierował Karol Gola, niegdysiejszy saksofonista Laocze, potem saksofonista i klawiszowiec w zespole Nanga chociażby. Tak, znamy się kawał czasu i Karol tutaj wsparł mnie, dowodząc sekcją dętą. Jest akordeon faktycznie, który też przełamuje, bo to są takie instrumenty, które nie są jak gdyby w ramach instrumentarium nominalnego zespołu, ale powodują jakąś taką przestawienie trochę jak gdyby zwrotnicy czy akcentu muzycznego na płycie.
0: Spięty gra właśnie trasę koncertową promującą płytę Full HD, ale pojawia się także na imprezach plenerowych i na festiwalach. I tak 14 czerwca wystąpi w Warszawie na Święcie ulicy Stalowej, 21 czerwca zagra w Zduńskiej Woli na Dniach Miasta, a 5 lipca da koncert w Olsztynie. A mojej całej rozmowy ze Spiętym posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy prawdziwej perełki prosto z lat 70. To Bad Company w Rock Radio.

0: No niby numer oparty na trzech dźwiękach, ale za to jakich, to klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie Strategia Wyjścia, czyli najnowszy tom cyklu o Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
2: Reklama. You know what time it
3: is. Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

Te głosy, te smyczki i te gitary mają w sobie coś takiego, co po prostu uspokaja człowieka, a to jest dość istotne. W sobotnie popołudnie to Oasis w Rock Radio, a my w programie Rock Radio Poleca na Wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. No i dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa. To 30. tom bestsellerowego cyklu z Jackiem Reacherem. W tej części emerytowany żołnierz, czyli Jack Reacher, wybiera się na kawę i niedługo potem znajduje w kieszeni płaszcza karteczkę z prośbą o pomoc. Dochodzi do wniosku, że autorem tej karteczki, tej prośby, musi być młody mężczyzna, który wpadł na niego w kawiarni. Dalej oczywiście nie zdradzam. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co było dalej, czyli zgarnąć strategię wyjścia, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak naprawdę nazywa się Lee Child. Chodzi mi o dwa imiona i nazwisko. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Strategia wyjścia. A już teraz słuchamy sobie numeru, który no brzmi jak całkiem rozsądny plan na wieczór. To klasyka rocka od The Doors w Rock Radio.

0: No powiem wam, że bardzo lubię ten numer, to klasyka polskiego rocka od Brygady Kryzys w Rock Radiu, a że sobotnie popołudnie to jest dobry moment na to, żeby posłuchać sobie tej klasyki polskiego rocka w komfortowych warunkach, no to już za chwilę posłuchamy bardzo nastrojowego numeru Pijamy Porno, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
10: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
9: 2 dni radości i kreatywnej zabawy.
10: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
9: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
10: Poznań Plaza.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Została ostatnia reklama.
17: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
18: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest wydawnictwo Zwierciadło, wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny. Martwi też mówią.
21: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca powieści kryminalnej Rafała Gliny, Martwi też mówią.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
3: 3, 2, 1. Misja Ruch, czas start!
4: Wystartuj po zdrowie i wspaniałą przygodę z Poznań Plaza.
3: 2 dni radości i kreatywnej zabawy.
4: Już w sobotę 30 maja i w poniedziałek 1 czerwca. Emocjonujące sportowe wyzwania i niespodzianki. Kreatywne warsztaty i bezpłatny serwis rowerowy.
3: Misja Ruch. Dzień dziecka w Poznań Plaza.
5: Poznań Plaza.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
15: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
16: Po 19 zamienimy parę słów z komikiem Kubą W i sprawdzimy, w jakim komediowym formacie zobaczymy go na scenie w najbliższych dniach, ale wcześniej słuchamy klasyki polskiego rocka od oddziału zamkniętego w Rock Radio.

0: No i takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Animals w Rock Radio, a my w programie Rock Radio Poleca na Wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również sprawdzamy między innymi, na jakie stand-upowe imprezy warto się wybrać w najbliższym czasie. No, a jest w czym wybierać, bo w ostatnim czasie polscy komicy organizują nie tylko tradycyjne występy, ale także biorą udział w tak zwanych formatach komediowych. No i jednym z nich jest format Nie dla przyjemności. W jego ramach na scenie razem pojawia się czterech komików: Kuba W., Bartek Strusiński, Filip Puzyr i Kuba Dąbrowski. Panowie improwizują, przytaczając ciekawostki i komentując bieżące wydarzenia, wyjaśnia Kuba W.
1: Tam te bieżące informacje to staramy się, ale jednak głównie są wątpliwej jakości ciekawostki. Wrzuciłem na naszą grupę facebookową, na którą zapraszam, oczywiście Nie dla przyjemności News Group, jakie właśnie, czy ludzie, co by chcieli, jakie mamy te newsy, bo jest dużo takich głupowatych ciekawostek, które nie wiadomo, czy w ogóle są prawdziwe, czy może właśnie jakieś prawdziwe fakty, czy newsy takie polityczne, czy co by tam chcieli. No i sobie wyświetlamy i głównie jest taka, to jest takie trochę podcastowo pogaduszki, ale kocham ten format. Jest to świetny format i naprawdę mogę szczerze polecić, bo ja się tam bawię świetnie i naprawdę z chłopakami czuję, że też złapaliśmy, tak jak ja mam z Marcelem w duecie, fajny balans, to tutaj też nam się udało w czwórkę. Także mamy często gości, bo niestety Dąberek teraz mieszka w Turcji, bo pojechał za swoją dziewczyną, siatkarką, tam, więc często nie mamy OG składu, więc mamy gości, co też jest zawsze fajnie, jak są ci goście, porozmawiać, ale jednak jak jesteśmy w czwórkę, to jest największa zabawa, bo wiemy, o co chodzi.
0: Najbliższa impreza z cyklu Nie dla przyjemności odbędzie się 7 czerwca, czyli w przyszłą niedzielę w Warszawie, a mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Kubą W. posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz podkręcamy temperaturę. Wjeżdża kapitalny i gorący kawałek od Boba Marleya w Rock Radio.

0: klimat, prawda? To klasyka rocka od YouTube w Rock Radio, a już za chwilę będziecie mogli zgarnąć kolejną i ostatnią podczas tego sobotniego popołudnia książkę. To będzie tym razem thriller Algorytm autorstwa Włodzimierza Rdzanka. Będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
2: Reklama. You know what time it
3: is. Impact is back.

0: Weekend i Eka Vandal na koncercie w Polsce. Impact wraca do Krakowa. Bilety i więcej informacji na livenation.pl.
1: Po reklamie.
2: Rock. Radio.
1: Radio.
2: Klasyka rocka.

Proszę bardzo, taką właśnie sentymentalną podróż do początku lat 90. serwują nam panowie z Ugly Kid Joe w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy też o to, żebyście w weekend się nie nudzili. No i dlatego teraz po raz ostatni podczas tego sobotniego popołudnia zaglądamy do szafy z książkami i tym razem możecie zgarnąć thriller Algorytm. Jego autorem jest Włodzimierz Rdzanek i to jest jego literacki debiut i to jest też pierwszy tom cyklu AI Gent, Mroczne Kody. W Algorytmie poznajemy historię Karola Koppela, genialnego programisty, który pracuje dla rządu USA. Koppel opracowuje przełomowy model sztucznej inteligencji o nazwie Zeus, a następnie niespodziewanie znika, razem z dostępem do niego. Jednocześnie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do potężnego wycieku danych. Do pościgu za ukrywającym się geniuszem komputerowym dołączają stołeczna policjantka i agent ABW. No i resztę trzeba sobie już doczytać na własną rękę w książce Algorytm, którą teraz możecie zgarnąć. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl, nakładem którego wydawnictwa ukazuje się seria AI Gent Mroczne Kody. Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Algorytm. A my już teraz słuchamy kolejnego, bardzo klimatycznego numeru z samego początku lat 90. To klasyka rocka od Extreme w Rock Radio.

0: No i Nóżka Sama Chodzi to klasyka rocka od In Excess w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do godziny 20. Po 20. zapraszam Was na podsumowanie tygodnia w cyklu W Mgnieniu Rocka, czyli na subiektywny przegląd najważniejszych rocznic związanych z klasyką rocka z tego tygodnia. Zapraszam Was w imieniu Oli Konopki, Mariusza Stelmaszczyka, Ryśka Brzezińskiego i w swoim imieniu, a po 22 słyszymy się w programie Niezły Gość Rock Radia. Pojawi się tam rozmowa, moja rozmowa z aktorem Leszkiem Lichotą o serialu Przesmyk, natomiast Mariusz Stelmaszczyk będzie rozmawiać z aktorką Żanetą Homą, między innymi o filmie Kanan oraz o jej spotkaniu z reżyserem Pedro Almodovarem. Ja nazywam się Kuba Kaleta, słyszymy się jeszcze po 20 i po 22, ale także jutro od godziny 15 w niedzielnym wydaniu programu Rock Radio poleca na wynos. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Są adresy, które brzmią dobrze. Jeżyce, Koplana, Sołacz tuż za progiem. Wyjątkowe osiedle stworzone z myślą o miejskim życiu blisko wszystkiego, co ważne. W ofercie Koplany znajdziesz gotowe mieszkania. Od kompaktowych typu studio po wygodne, rodzinne układy. Zamieszkaj od razu lub poczekaj i skorzystaj z rozłożonego finansowania. Koplana, to ty wybierasz. Restauracja, kawiarnia czy spacer po parku. Duży wybór, wysoki standard. Osiedle Koplana.pl.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
6: Została ostatnia reklama.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu było wydawnictwo 110%. Wydawca kryminału Agnieszki Peszek. Zazdrościsz mi?
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
6: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio.
1: Klasyka.
7: Klasyka rocka.

0: brzmieniu rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1995. To właśnie w tym roku Marek Kamiński jako pierwszy Polak zdobywa biegun południowy. Do kin wchodzą filmy Tato, Szybcy i Martwi, Ja Cię Kocham, a Ty Śpisz, Karmazynowy Przypływ, Braveheart, Waleczne Serce, Desperado, 7, Underground, GoldenEye, Toy Story, Gorączka, Jumanji oraz 12 Małp, a złotówka traci 4 zera na skutek denominacji.
2: Za to dokładnie 31 lat temu, bo 25 maja 1995 roku wychodzi płyta zespołu ONA Modliszka. I jest to debiutancka płyta zespołu z takimi hitami jak Znalazłam, Drzwi i Koła Czasu.

0: pierwotnie miała to być trzecia studyjna płyta zespołu Skywalker.
1: Czyli kapeli, którą Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk i Zbigniew Kraszewski założyli po odejściu z Kombi. Aczkolwiek
0: dołączyła do zespołu Agnieszka Chylińska, stąd też został ten album wydany już jako Oena. Agnieszka Chylińska miała wtedy 18 lat. Płyta brzmi hard rockowo,
1: ale mamy też tutaj elementy grunge'u i ja wychwyciłem podobieństwa do grupy Soundgarden. I też warto zwrócić uwagę na to, że bas na płycie Modliszka gra z takim, tak się mówi, groove'em. Mm-hmm. I mnie się to, co się w ogóle wyczynia, jeśli chodzi o sekcję rytmiczną i o brzmienie gitar, mnie to wszystko kojarzy się z tym, jak za parę lat będzie brzmiał nu metal. Że moim zdaniem brzmienie płyty Modliszka, jeśli chodzi właśnie o tę warstwę instrumentalną, trochę wyprzedziło to, co będzie działo się pod koniec lat 90. Tak, w nu metalu. No, to jest taki mój hot take.

0: płyta otrzymała status złotej płyty i tym samym zespół stał się jednym z najważniejszych zespołów rockowych na polskiej scenie muzycznej.
1: Z miejsca tak naprawdę.
0: Tak.
1: No. I dodajmy jeszcze, że w 2016 roku ukazała się reedycja płyty Modliszka z dwoma bonusowymi piosenkami. Pierwsza z nich to jest instrumentalna wersja numeru Drzwi, a druga to jest kawałek zatytułowany Love Is i prawdopodobnie jest to angielska wersja właśnie ballady Drzwi. Mówię prawdopodobnie, dlatego że niestety, ale nigdzie w internecie nie znalazłem numeru Love Is.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: imieniu Roka w Rock Radio.
1: W Rock Radio zaglądamy do roku 1964. To wtedy rozpoczął się pierwszy festiwal jazz nad Odrą we Wrocławiu. Z kolei The Beatles pierwszy raz zagrali w Stanach Zjednoczonych. W tym samym roku powstaje grupa The Who, a karierę rozpoczyna Alice Cooper. Natomiast 26 maja 1964 roku urodził się Lenny Kravitz. Przyszedł na świat w Nowym Jorku jako Leonard Albert Kravitz. Jego matka była aktorką, a ojciec producentem. Jako dziecko słuchał wszystkiego, od Duke Ellington po Led Zeppelin. Kravitz dość wcześnie zaczął grać na instrumentach, najpierw na perkusji, potem na gitarze i pianinie. Po przeprowadzce do Los Angeles śpiewał nawet w chórkach. No i właśnie w Los Angeles chodził także do tej samej szkoły, co gitarzysta Guns N' Roses, Slash. Po paru latach ich drogi ponownie zeszły się muzycznie. Slash wystąpił gościnnie w utworze Always on the Run z albumu Mama Say, to z 1991 roku. Riff powstał podobno spontanicznie podczas wspólnego jam session w studiu. Wracając do samego Lennego Kravitza, w latach 1999-2002 zdobył 4 Grammy z rzędu dla najlepszego rockowego wokalisty. Do dzisiaj to rekord w tej kategorii.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
0: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
0: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest
0: Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W mgnieniu roka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: Dzisiaj przenosimy się do roku 1983. To właśnie w tym roku w ręce milicji wpada seryjny morderca Skorpion. Jan Paweł II odbywa drugą pielgrzymkę do Polski, a z taśmy montażowej zjeżdża ostatnia syrenka.
2: Za to dokładnie 43 lata temu, czyli 27 maja 83 roku, wychodzi płyta Mike'a Oldfielda pod tytułem Crisis. I jest to ósmy album z takimi hitami jak Moonlight, Shadow, Shadow on the Wall i Foreign Affair.
1: No i Moonlight Shadow to zdecydowanie największy komercyjny przebój Mike'a Oldfielda. Ja w ogóle płytę Crisis mam, bardzo ją lubię i lubię do niej regularnie wracać.
2: To jest bardzo przyjemna płyta.
1: No, Mike Oldfield w ogóle gra bardzo przyjemną muzykę. I wszyscy fani tego muzyka wiedzą, że Mike Oldfield jest znany również, a być może przede wszystkim z takich złożonych, monumentalnych, wielowątkowych kompozycji. I to właśnie od tego typu utworów rozpoczął swoją karierę. No mam tutaj na myśli przede wszystkim debiutancką płytę Tubular Bells, a także kilka kolejnych. I dopiero pod koniec lat 70. Mike Oldfield zaczął nagrywać też tak zwane tradycyjne piosenki, czyli utwory, które trwają 3,5 minuty, na przykład mają konstrukcję zwrotka, refren, zwrotka. I Mike Oldfield rozpoczął tę piosenkową tendencję pod koniec lat 70. i na płycie Crisis ten trend kontynuuje. Dlatego, że, no właśnie, z czego składa się płyta Crisis?
2: Płyta składa się z 20-minutowej kompozycji, czyli suity Crisis, oraz z 4 piosenek. Pierwotnie płyta na winylu ukazała się w 2 różnych wersjach, ponieważ w wersji brytyjskiej na stronie A mamy tę 20-minutową kompozycję Crisis, a na stronie B mamy 4 piosenki i jeszcze jeden instrumental, Taurus, a za to na wersji amerykańskiej strony są przełożone odwrotnie, plus jest jeszcze tam piosenka bonusowa pod tytułem Mistake, a na wokalu jest Maggie Rayleigh.

0: Ale Maggie Reilly nie jest jedyną wokalistką, która udziela się na płycie Crisis, dlatego że w tych piosenkach śpiewają także John Anderson, czyli muzyk związany z zespołem Yes, oraz Roger Chapman. A za pozostałe instrumenty w większości tradycyjnie odpowiada Mike Oldfield. Mówię tradycyjnie, dlatego że Mike Oldfield na swoich płytach przeważnie sam gra na wszystkich albo prawie wszystkich instrumentach. Tutaj na płycie Crisis wspierają go również Simon Phillips, czyli perkusista współpracujący z zespołem Camel, z Garym Moorem czy z Jeffem Beckiem, Rick Fenn, czyli gitarzysta zespołu 10cc oraz m.in. Pierre Merlin, czyli muzyk grający na wibrafonie w zespole Gong. I jeżeli nie macie jeszcze płyty Crisis w swojej dyskografii, no to myślę, że warto się zainteresować jej reedycją z 2013 roku, która zawiera 7 bonusowych piosenek. To znaczy, znajdziemy wśród tych piosenek właśnie numer Mistake, czyli z tej pierwotnej amerykańskiej wersji. Do tego również znajdziemy alternatywne wersje numerów, które trafiły na płytę Crisis. A do tego są również 2 bonusowe kompakty i 2 koncertowe krążki DVD.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Wspomnieniu Roka w Rock Radio.
1: W Rock Radio zaglądamy do roku 1945. To oczywiście koniec II wojny światowej. W tym roku urodzili się Bob Marley, Lemmy Kilmister z Motorhead, Rod Stewart, Eric Clapton czy też Debbie Harry z zespołu Blondie. Natomiast dokładnie 28 maja 1945 roku urodził się wokalista Creedence Clearwater Revival John Fogerty. Fogerty dorastał w rodzinie o irlandzkich i niemieckich korzeniach. Muzyką zainteresował się już w młodym wieku, inspirując się zarówno rock'n'rollem, jak i muzyką country czy też bluesem. W 1959 roku założył zespół The Blue Velvets, który po kilku zmianach nazw, jak i składu, przekształcił się w Creedence Clearwater Revival w 1967 roku. Ich największe przeboje to m.in. Bad Moon Rising, Proud Mary czy też Have You Ever Seen the Rain. Chociaż zespół odnosił olbrzymie sukcesy, jego działalność zakończyła się w 1972 roku, głównie z powodu konfliktów wewnętrznych i napięć między Johnem a innymi członkami zespołu, w tym jego bratem, Tomem Fogertym. Co ciekawe, Fogerty nauczył się grać na gitarze samodzielnie, słuchając płyt takich artystów jak Chuck Berry czy też Elvis Presley. W 1993 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako członek Creedence Clearwater Revival.
0: W mgnieniu roka w Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.
2: Myślę sobie, że

0: Tygodniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 2006. To właśnie w tym roku zaczyna działać internetowe radio Open FM, czyli dawniejsze Gadu Radio. Do kiosków trafia pierwszy numer gazety Dziennik Polska, Europa, Świat, a do kin trafiają filmy Ja wam pokażę i Wszyscy jesteśmy Chrystusami.
2: Za to dokładnie 20 lat temu, czyli 29 maja 2006 roku, wychodzi płyta zespołu Koma pod tytułem Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. I jest to drugi album zespołu z takimi hitami jak Daleka droga do domu.
3: Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk.

0: system. Zapowiadano duszny wyż, tymczasem od 15 dni nie można było pozbyć się uczucia żalu.
1: To jest płyta z jednym z najdłuższych tytułów w historii polskiego rocka. I to jest tytuł, który brzmi tak, jakbym pisał wiadomość na telefonie i wybierał pierwszy wyraz, jaki podpowie mi słownik.
2: No. Ale myśliłeś? No, ale no. Spróbowałeś to zrobić?
1: Tak, zrobiłem eksperyment i wyszło mi... Wpisałem zaprzepaszczone i wyszło mi coś takiego. Uwaga. No. Zaprzepaszczone przez ojca i syna na nowo uznane jest przed wojną w czasie kryzysu i nie tylko, i wyłącznie przez to, że jest on ojcem ojca w domu i w czasie jego trwania w więzieniu. I
2: dalej, ty karmisz swój algorytm.
1: Nie mam pojęcia. No, to jest pomysł na tytuł kolejnej płyty Komy po prostu. A propos rzeczy długich, to numer tytułowy na drugim krążku Komy jest chyba najdłuższym numerem w dorobku tej kapeli, bo trwa ponad 14 minut. No,
2: trochę długo.
1: Tak, i trochę długo trzeba będzie czekać na specjalny koncert.
2: Będzie.
1: Z okazji 20-lecia premiery właśnie tego albumu, bo 13 listopada w Łodzi w Atlas Arenie muzycy Komy właśnie wystąpią z okazji 20-lecia wydania Zaprzepaszczonych Sił Wielkiej Armii Świętych Znaków. I jak zapowiadają, to nie będzie zwykły koncert. To będzie immersyjne widowisko. Mają być wizualizacje, lasery, no różne rzeczy tam po prostu mają się dziać. Więc myślę, że fani Komy powinni sobie w swoich kalendarzach ten termin, tę datę zaznaczyć na czerwono.
3: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.
1: Przed jednym mikrofonem Kuba Kaleta, a przed drugim mikrofonem niezły gość Rock Radio, Leszek Lichota. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Aktor znany z takich filmów jak Lynch, Znachor, Karbala, Boże Ciało, serialu Watacha na przykład i jeszcze wielu innych, bo jest pan jednym z bardziej zapracowanych aktorów w kraju chyba w ostatnich miesiącach.
2: Nie wiem, patrząc na to, jak nie mogę spotkać się z moimi kolegami, to myślę, że wielu z nas jest bardzo mocno zapracowanych.
1: To bardzo dobrze.
2: No w sumie tak. No. Na szczęście jeszcze uprawiamy zawód, który lubimy, więc nie jest to duże obciążenie.
1: A my się dzisiaj spotykamy dlatego, że na ekrany wchodzi serial Przesmyk, czyli Eastern Gate po angielsku. Premiera 31 stycznia. Reżyseria Jan P. Matuszyński. W rolach głównych Lena Góra, Karol Pocheć, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa i nie tylko. 6 odcinków będzie miał ten serial. I zanim będę pana tutaj przepytywał na okoliczność, to szybki zrobię wstęp fabularny. Mamy wiosnę 2021 roku. Ewa Oginiec, w tej roli właśnie Lena Góra, oraz Skinner, czyli Karol Pocheć, są parą polskich agentów, którzy rozpracowują Rosjan. Ewa jest w ciąży, ale podczas jednej z akcji traci dziecko, trafia na wieś do starszej siostry, żeby no, trochę odreagować, żeby trochę odpocząć. Nie bez znaczenia jest to, że ta siostra mieszka w pobliżu wschodniej granicy i gdy Ewa powoli dochodzi do siebie, dowiaduje się, że Skinner zostaje zdemaskowany i porwany i trafia w ręce rosyjskiego wywiadu. I tutaj myślę, że należy postawić kropkę, bo nie planuję streszczać fabuły całego serialu.
2: Ja też nie mam takich zamiarów, gdyż jest to serial sensacyjny, serial szpiegowski, co mnie bardzo cieszy, gdyż jestem fanem tego gatunku jako widz również i nie możemy zdradzać tutaj, co się wydarzy z bohaterami. Ja tylko gwoli ścisłości dodałbym, że tutaj padło wiele w tym streszczeniu o służbach rosyjskich, natomiast nasz serial opowiada o pracy służb specjalnych, wywiadowczych, polskich i białoruskich, gdyż rzecz dzieje się głównie na Białorusi. Oczywiście tam wywiad rosyjski też działa, natomiast tu chodzi o granicę polsko-białoruską i te wszystkie rzeczy, które się tam działy i dzieją.
1: Warto tutaj też pochylić się nad tytułem, dlatego że tytułowy Przesmyk to jest Przesmyk Suwalski, czyli terytorium Polski, które jest położone wzdłuż Suwałk, Augustowa i Sejn. Łączy Polskę z państwami bałtyckimi oraz z terytorium NATO i rozdziela obwód królewiecki, który należy do Rosji, i terytorium Białorusi, i według amerykańskiej armii właśnie Przesmyk Suwalski to jest jeden z potencjalnie najbardziej zapalnych punktów na mapie Europy i tam się dużo dzieje.
2: Tak się mówi, że jest to strategiczny punkt. Faktycznie to jest taki korytarz, który w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego zdaje się jest potrzebny wrogim wojskom do tego, żeby przedostać się na terytorium swoje i do nas. No ale to tam, on ma wiele wymiarów ten tytuł. Jak państwo zobaczycie serial, to sami jakby będziecie mieli frajdę z tego, że będziecie odgadywać jeszcze, jakie ma znaczenia ten przesmyk. Co tutaj dodać? No jest to punkt strategiczny, punkt zapalny i myślę, że to jest dobry wstęp do w ogóle rozmowy o tej historii i tym serialu, który, jak wspomniałem, pokazuje kulisy pracy służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, co jest bardzo rzadką u nas. Bardzo rzadko mamy możliwość przyjrzenia się tej pracy. My nawet przygotowując się do tego serialu mieliśmy okazję spędzić kilka godzin na rozmowach z dyplomatami, którzy mają doświadczenie w kontaktach polsko-białoruskich. Mogli nam poopowiadać troszeczkę o tym, na ile mogli odsłonić tutaj rąbka tajemnicy, jak to wyglądało. Jako dyplomaci oczywiście też byli weryfikowani i mieli styczność ze służbami wywiadowczymi. Więc była to bardzo, bardzo ciekawa taka praca i ciekawe spotkania.
1: To teraz będzie generyczne pytanie, bo chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób pan trafił do obsady serialu Przesmyk i domyślam się, że powie pan, że był casting.
2: A skąd?
1: Nie?
2: A skąd? Janek zadzwonił, że robi i że ma dla mnie bardzo fajną postać. Bardzo by chciał, żebym wziął udział, a ponieważ z Jankiem Matuszyńskim znamy się już od lat, gdyż był jednym z współreżyserów serialu Watacha, więc wiedzieliśmy, że będzie to fajna współpraca. No i sam pomysł zrobienia serialu szpiegowskiego

0: zawarty w tym streszczeniu, gdyż to, kim on jest, kim się okaże, okazuje i tak dalej, jakie ma powiązania, jakie ma intencje, komu pomaga, na czyje zlecenie i tak dalej, jest to dosyć ważny element całej układanki i to trzeba pozostawić widzom do śledzenia i rozkminiania z kolejnymi odsłonami odcinków. Natomiast no, faktycznie jest to prezes Stowarzyszenia Polaków na Wschodzie, czyli można powiedzieć, no taka trochę szycha tam ma odpowiedzialną funkcję i wiele, wiele kontaktów może być bardzo pomocny dla ludzi, którzy potrzebują azylu. Więcej nie zdradzę.
1: Dwa mam w ogóle przemyślenia związane właśnie z serialem, znaczy mam więcej przemyśleń, ale mam dwa przemyślenia na ten moment związane z serialem Przesmyk, dlatego że oczywiście ten wątek Ewy oraz Skinnera to jest główna oś fabuły, ale do tego jest jeszcze kilka innych wątków, które nie są ujęte w tym streszczeniu i one są równie interesujące, to jest po pierwsze. Po drugie to jest tak, że bardzo fajnym zabiegiem jest to, że ja na przykład, kiedy oglądałem ten serial...
0: No właśnie, ile pan widział odcinków?
1: Trzy.
0: Trzy.
1: Tak.
0: Dobrze. O trzy więcej niż ja.
1: Serio?
0: Mhm.
1: No dobrze. No to w takim razie chciałem powiedzieć, to ja panu powiem w takim razie.
0: Ale ja czytałem scenariusz.
1: Okej, <Okay,
0: to>.
1: Dobrze. Że fabuła jest tak rozegrana, że przez długi czas... To znaczy ja na etapie trzeciego odcinka ja nie wiem, kto jest dobry, kto jest zły. To znaczy jest kilka takich niejednoznacznych postaci i mam swoje podejrzenia, że o, ten coś odwali, ta coś odwali, ale nie jestem pewien.
0: To bardzo dobrze świadczy o tym, jak reżyser z montażystą i scenarzystami zapletli tę intrygę, skoro przy trzecim odcinku mamy jeszcze wątpliwości. Faktycznie to nie jest czarno-biały świat. To jest świat stworzony z ludzi, którzy muszą cały czas mieć oczy dookoła głowy, uważać na wszystko. Żyją w kraju, którym my nazywamy totalitarnym w zasadzie, no na Białorusi. Są tam elementem w zasadzie obcym, bo są Polakami mieszkającymi tam w obecnych czasach, czy tam w roku 21, kiedy dzieje się akcja. A dodajmy tylko, że jednak ten serial jest fikcją. To nie jest serial oparty na faktach, ani dokumentalny. Jest to pewnego rodzaju fikcja, fantazja na temat tego, jak mogłyby się potoczyć losy współpracy naszych państw, losy NATO i Rosji, i wschodu i zachodu, gdyby sprawy przyjęły troszeczkę inny obrót. Nie działoby się może wtedy to, co teraz na Ukrainie, a może by się działo gdzie indziej, może byśmy byli w to bardziej zaangażowani i jak ważna jest praca służb, żeby gasić takie pożary w zarodku i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się konfliktów.
1: A drugie moje przemyślenie dotyczy tego, że w ogóle to jest takie moje osobiste wrażenie. Według mnie filmy szpiegowskie mają dość wysoki próg wejścia. To znaczy wymagają od widza tego, żeby się choć trochę orientował w sytuacji albo aktualnej, jeżeli wydarzenia toczą się w teraźniejszości, albo przeszłej, jeżeli wydarzenia toczą się w przeszłości. I ja szczerze mówiąc nie gustuję w tego typu produkcjach i powiem panu zupełnie szczerze z ręką na sercu, że kiedy bym przeglądał właśnie listę seriali na jakiejś platformie, bym trafił na Przesmyk, bym powiedział sobie szpiegowski, nie. Widzę, że jest nowy odcinek Kuchennych Rewolucji. To wolę. Ale...
0: Tu się różnimy. No. Ja jestem fanem.
1: Ale po obejrzeniu trzech odcinków, i to też mówię to zupełnie szczerze, to nie chodzi o to, że my teraz tutaj jakby mamy podpromować serial, naprawdę mi się bardzo podoba. To, co widziałem, bardzo mi się podoba i mogę z czystym sumieniem słuchaczom polecić.
0: To świetnie, bo fabuła, przynajmniej na papierze, kiedy miałem scenariusz w ręku i w trakcie, kiedy go realizowaliśmy, wydawała się być dosyć nawet skomplikowana, co jakby odzwierciedla stopień trudności pracy tych służb i zawikłania układów jakichś międzyludzkich. Faktycznie nie każdy się wydaje tym, kim jest. Każdy ma w sobie jasną i ciemną stronę. Teraz tylko jest walka o to, której strony musi użyć, żeby przeżyć, żeby przetrwać, żeby kogoś ochronić, co poświęcić, a co ocalić, co jest ważniejsze, co mniej ważne. I myślę, że te niuanse tutaj są bardzo, bardzo interesujące.
1: Serial Przesmyk. Jest to serial sensacyjny, opowiadający o grze wywiadów polskiego i białoruskiego. Akcja toczy się na rok przed wybuchem wojny na Ukrainie i zastanawiam się, czy ta fabuła nie zmierza do tego, żeby wyjaśnić widzom, jak to się stało, że właśnie Rosja napadła na Ukrainę.
0: Nie, wydaje mi się, że nie zmierza do tego. To znaczy, wydaje mi się, że jakby ciąg linearny był taki,

0: przed inwazją rosyjską, w taką tą pełnoskalową, lutową 22 na Ukrainę, mieliśmy już dosyć duże tarcia na granicy polsko-białoruskiej. I wydawało się, że to będzie jakby jednym z najważniejszych rzeczy, na której będzie się trzeba skupić, i główny problem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Sprawy jednak potoczyły się inaczej i dużo szybciej. Przeniosło się wszystko na Ukrainę i gdzieś ta granica białoruska została na chwilę zapomniana wtedy, no ale jak wiemy, do dziś tam są stawiane płoty, zasieki, różnego rodzaju przeszkody, żeby utrudnić szlaki przemytowe i przesył ludzi do, no można powiedzieć, Unii Europejskiej w zasadzie, bo my strzeżemy tych granic. I kiedy powstawał ten scenariusz, ale to trzeba by już scenarzystów zapytać, czy na pewno, to myślę, że tamto wydarzenie sprzed wojny było jakby zarzewiem tego pomysłu i skupili się na tym. Poza tym wydaje mi się, że o wojnie w Ukrainie to jeszcze za wcześnie, żeby mówić. Po prostu ona wciąż trwa i za mało o niej wiemy. Dostajemy tylko oficjalne przekazy medialne z dwóch stron. A co najważniejsze, trzeba to widzom cały czas przypominać, słuchaczom, że jednak ten serial jest fikcją. Jest fikcją, nie opowiada o żadnych prawdziwych zdarzeniach, tylko o pewnych możliwych zdarzeniach, które jakby fantazując sobie na ich temat, możemy się domyślać, że gdyby sprawy się potoczyły inaczej, to by miały taki bieg i co trzeba by zrobić, żeby tego uniknąć. I na tym się skupia serial, jak pokazać tą pracę służb, bardzo ciężką, niebezpieczną pracę służb wywiadowczych.
1: Zastanawiałem się też, w ogóle jeszcze przed przystąpieniem do oglądania serialu, czy ten temat, no który no jest, umówmy się, nierozerwalnie związany właśnie z agresją Rosji na Ukrainę, czy to nie jest próba monetyzacji tego tematu? Monetyzacji wojny.
0: Zawsze można tak do tego podejść. No, to jest kwestia jakby intencji. I takie intencje można zarzucić. No, środowisko filmowe żyje z pisania scenariuszy i tworzenia filmów i seriali. Więc czegokolwiek byśmy się nie tknęli, zawsze można zarzucić, że jest to próba monetyzacji. Po prostu szukamy zawsze jako twórcy nośnych tematów, w miarę aktualnych i niezużytych. I ten serial i scenariusz do niego napisany, zdaje się, spełnia wszystkie te kryteria. I jest czymś dosyć nowym i rzadko używanym w polskim języku serialowo-filmowym. Mówiliśmy o pracy służb policyjnych, Straży Granicznej, a o kontrwywiadzie, wywiadzie i służbach mało było seriali. Raczej, jeżeli nawet się pokazywały jakieś wątki, to one dotyczyły konfliktów wewnątrz kraju. A już taka większa geopolityka rzadko była u nas przenoszona na ekran. I myślę, że to jest jedna z pierwszych prób zmierzenia się z takim tematem i dosyć udana już od razu.
1: To teraz będzie pytanie od kompletnego laika, dlatego że zauważyłem, że nie trudno to zauważyć, nie trudno to też wyłapać słuchem, że spora część obsady serialu Przesmyk to są aktorzy no, niepolskojęzyczni. Tylko teraz nie wiem, bo tego nie sprawdzałem, czy to są aktorzy rosyjscy, czy białoruscy, czy ukraińscy.
0: No to chyba nie będę tutaj za bardzo pomocny, ponieważ ja nie miałem okazji spotkać się ze wszystkimi członkami obsady, ponieważ no, nasze wątki nie zawsze się przecinały. To jest bardzo wielowątkowy serial i historia. Mimo, że ma tylko 6 odcinków, to tych wątków jest trochę. One się na różnych płaszczyznach rozgrywają. I nie jestem w stanie powiedzieć, czy to byli aktorzy z Białorusi, Ukrainy, z Litwy, czy z Rosji. Nie pomogę tutaj.
1: No dobra, to w takim razie przejdźmy do lokacji, dlatego że serial kręcono również, tak wskazują podpisy i tak też wskazują elementy dekoracji. Tylko teraz nie wiem, czy ja się dałem na to nabrać jako widz, czy może tak faktycznie jest. On był również kręcony w Mińsku i w Kaliningradzie.
0: No to teraz to jestem zaskoczony mocno. To znaczy być może były jakieś zdjęcia uciekające albo wykorzystywano materiały do jakichś establiszy, żeby pokazać panoramę Mińska czy Kaliningradu, gdyż akcja tego serialu dzieje się w Mińsku. W dużej mierze, nie tylko oczywiście, ale w dużej mierze. No ze względów oczywistych nie było możliwe, żeby polska ekipa filmowa przyjechała w trakcie trwania wojny na Ukrainie, w którą Białoruś jest zaangażowana po przeciwnej stronie, żeby nas tam wpuszczono i żebyśmy kręcili sobie w sposób bezpieczny serial o tym, jak polskie służby rozpracowują służby białoruskie. No to już byłby absurd. Więc musieliśmy szukać lokacji, które by ten Mińsk nam zastępowały. Na szczęście czy nieszczęście w Polsce jest trochę takiej architektury, ponieważ no, w byłej minionej epoce powstawały różne molochy i one jakby zdawały się pod różnymi szerokościami geograficznymi, czy to Białorusi, czy Moskwie, czy Ukrainie, czy u nas, wychodzić spod tej samej ręki. I na przykład świetnie plenery białoruskie czy mińskie oddawał, ten klimat świetnie oddawał, na przykład oddawała Nowa Huta w Krakowie. Tamta architektura jest dosyć podobna i gdyby nie podpisać, gdzie jesteśmy, to można używać wymiennie, że jest to Mińsk albo Nowa Huta. I takich plenerów w Polsce bardzo dużo szukaliśmy, które by uwiarygodniły jakby w obrazku miejsce akcji. Ale nie jeździliśmy tam my jako aktorzy grać na Białoruś. To trzeba by spytać już może producenta albo reżysera, czy ekipa czasami nie pojechała, żeby zrobić jakieś takie ogólne widoczki albo wykorzystali jakieś archiwalne materiały. Nie wiem, bo nie widziałem, więc trudno mi powiedzieć, co wpletli jakby w ten obrazek.
1: To w takim razie myślę, że jednak skłaniałbym się ku tej wersji, że ja się dałem nabrać jako widz, dlatego że było parę takich aktorskich scen, które rozgrywały się właśnie w plenerach, no podpisanych jako Mińsk, jako Kaliningrad i ja sobie zdaję sprawę z tego, że można w postprodukcji na przykład podmienić napisy na bloku na napisy cyrylicą, prawda?
0: Tak, tak. No, no, jeżeli chodzi o takie napisy, no, tam, żeby, nie wiem, numery rejestracyjne czy nazwy sklepów, no to jest już bardzo prosta sprawa i scenografowie sobie z tym radzą doskonale. No oczywiście jeszcze mamy komputery, które mogą później w postprodukcji to bardzo uwiarygodnić i podbić. Natomiast no proszę mi wierzyć, że ten Mińsk był robiony na Śląsku i Małopolsce.
1: No to jeszcze właśnie chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział, dlatego że to, co bardzo mi się spodobało, między innymi oczywiście w serialu Przesmyk, to bardzo klimatyczne wnętrza w scenach, które toczą się no właśnie odpowiednio no w Mińsku na przykład. To są wnętrza takich właśnie PRL-owskich tak naprawdę, jakby jeśli odnosimy to do naszej rzeczywistości, socjalistycznych mieszkań, też w ogóle same bryły tych budynków, jest kilka takich scen, które się toczą na osiedlu bloków, bardzo przygnębiające w ogóle są te.
0: No tak, to świadczy o bardzo bogatej naszej przeszłości i historii, gdyż tych pozostałości tego stylu w Polsce jest bardzo dużo, ponieważ one stanowią jakiś taki duży trzon kulturowy, chociażby spójrzmy na Pałac Kultury, cały czas jest dyskusja, czy on powinien zostać, czy powinien zostać, ale zburzony. I jest mnóstwo, nie wiem, teatrów, które powstały, domów kultury, które powstały, urzędów, które powstały w tamtym czasie i do dzisiaj służą te miejsca, więc z nich korzystaliśmy. I faktycznie jak wchodziliśmy na plany, jeżeli tylko ekipa od scenografii już zdążyła wykonać swoją pracę, to mieliśmy wrażenie, że przenosimy się trochę w przestrzeni do innego kraju.
1: Wspomniał pan o tym przed chwilą, że w serialu, że jest też obecny motyw tego kryzysu uchodźczego na granicy i tam faktycznie, to akurat nie w pańskim wątku, przynajmniej nie w trzech pierwszych odcinkach się pojawi, ale faktycznie jeden z bohaterów mocno się angażuje w pomoc uchodźcom na granicy. No i biorąc pod uwagę, że pan nie widział tego efektu finalnego, to nie mogę się z panem, znaczy podzielę się, tak, ale to nie wiem, czy pan mi coś powie na ten temat, bo jest taka scena, w której Krzysztof Hałaj, grany przez Bartłomieja Topę, oraz Zbigniew Lange, grany przez Andrzeja Konopkę, oglądają zdjęcia z miejsca, no tu nie będzie wielki spoiler, to jest pierwsza scena, samobójczej śmierci konsul Marii Niedźwieckiej w tej roli Magdalena Walach i może to jest moja nadinterpretacja, może to jest efekt tego, że jestem już skrzywiony, bo jesteśmy w rokradiu, ale mnie się ciało, pani konsul, ułożenie tego ciała na tych zdjęciach skojarzyło z pozycją, jaką David Bowie ma na okładce płyty Lodger. On tam też jest tak wykręcony pod nienaturalnym kątem, ale to jest, mówię, moja...
0: Może to jest jakaś perwersja w tym, że tak się zdało, może to nie był przypadek, nie wiem, nie było mnie przy tym, nie wiem dlaczego tak ułożono Magdę, ale to warto zapytać reżysera, czy to jest jakiś jego, czy był jakiś podtekst tutaj.
1: A może ja widzę wzory, gdzie ich nie ma na przykład.
0: No to bardzo często tak odbieramy. Tak.
1: I to trzeba wtedy leczyć już, to wiem. Dobra, to jeszcze jedna taka totalnie być może niemerytoryczna uwaga, ale Lena Góra, która gra główną rolę właśnie w serialu Przesmyk, ja w ogóle mam kiepską pamięć do twarzy. Często ciężko jest mi połączyć, ciężko jest mi odtworzyć po prostu twarz człowieka, którego raz widziałem w życiu, ale kiedy oglądałem właśnie sceny z Leną Górą w chatce jej starszej siostry, to bardzo mi się ona skojarzyła z tym, jak Maja Pankiewicz wygląda w serialu Morderczynie. I aż musiałem zrobić pauzę i musiałem sprawdzić, czy to nie jest ta sama aktorka. No oczywiście nie jest tak, ale...
0: To nie wiem, bo nie znam tamtego serialu. Natomiast no, Lena Góra, jakby to, że została obsadzona w roli tej agentki, w zasadzie takiej superagentki, nie jest to przypadek, bo Lena ma w sobie coś takiego, że ona nie jest trochę stąd. Ona jest dziewczyną, która lata spędziła na zachodzie w Stanach Zjednoczonych, gdzieś jest przesiąknięta też tamtą kulturą, nie jest obarczona tutaj tym naszym podwórkiem polskim i ma troszkę inny punkt widzenia i to się też przenosi na ekran i myślę, że to bardzo, bardzo dobry jakby był punkt obsadowy, żeby wykorzystać jakby tę jej niejednoznaczność w tym serialu.
1: Ale też Lena Gura, ona występuje w kilku różnych wersjach wizerunkowych, dlatego
0: jak
1: się wciela tak, tak, jak to agentka. I to jest też bardzo fajne, że ma w sobie taką pewną plastyczność.
0: Tak.
1: To znaczy, jasne, oczywiście inaczej się umaluje, założy soczewki kontaktowe, jest taka scena, czy perukę, ale też no, inaczej się zachowuje po prostu.
0: Ale
1: inaczej.
0: To w ogóle kobiety, aktorki to mają coś takiego, że jak będą miały dobrą charakteryzację, jeszcze nie wiem, jakieś kino kostiumowe, jak jest na przykład, ubiorą je w stroje z epoki i dadzą perukę, czy podkręcą im włosy, inaczej umalują, to potem jak wyjdzie po takich zdjęciach z charakteryzacji, będzie sobą, to jest kompletnie nie do poznania. Faceci tak nie mają w tym zawodzie. To nie wiem, co by nam musieli zrobić, chyba tylko, nie wiem, jak tak jak pingwina robili i musieli cały odlew zrobić twarzy i ciała, żeby zmienić faceta, no to doszłoby do takiego efektu, a my jednak co możemy? Zgolić brodę i albo zapuścić brodę, obciąć się na łyso, albo zapuścić włosy, ale dalej będziemy podobni zawsze do siebie.
1: Od 12 grudnia można oglądać również serial Śleboda, reżyseria Michał Gazda, Bartosz Blaszkę. W obsadzie m.in. Maria Dębska, Maciej Musiał, Piotr Pacek i Jan Englert. 6 odcinków i jest to ekranizacja powieści autorstwa Małgorzaty i Michała Kuźmińskich i wstęp fabularny robię. Anka, czyli młoda antropolożka z Krakowa, w tej roli Maria Dębska, ucieka w góry, żeby odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku i spędzi trochę czasu z rodziną. Na miejscu przypadkowo odkrywa zwłoki i zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa. I tą sprawą szybko zaczynają interesować się również rządny sensacji, lokalny dziennikarz Sebastian, w tej roli Maciej Musiał, oraz Jędrek, czyli Piotr Pacek, miejscowy policjant i młodzieńcza miłość Anki. I tutaj jest to oczywiście adaptacja bestsellerowego kryminału, ale również mamy tutaj eksploatowany motyw zabójstwa w małej, hermetycznej społeczności.
0: Tak. Dodajmy, że jeszcze dodatkowym bohaterem w serialu Śleboda jest Podhale. I to ma bardzo duże znaczenie. Ponieważ oprócz obrazków Podhala, które świetnie są fotografowane przez Tomka Augustynka, naszego operatora, jest specjalistą w pokazywaniu gór, udowodnił to już m.in. przy Watasze, to również ta lokalność jest istotna, ponieważ jest związana z historią tego miejsca, co się okaże w trakcie fabuły. Czyli jakby historia, która zdarzyła się parę pokoleń temu, jest na tyle żywa i nierozwiązana, że rzutuje i wpływa na obecne życie ludzi w tym miejscu. I o tym jest w zasadzie ta historia, tylko odgrzebywana od tyłu. Czyli coś się zdarza, jakaś zbrodnia się zdarza dziś, a bohaterowie dochodzą do tego, dlaczego w ogóle doszło, kto zabił, a jakie miał powody. I te powody już się zanurzają w niejednoznacznej historii Podhala.
1: Nie wspomnieliśmy o tym jeszcze, kim pan jest w tym serialu, bo ja tego nie wiem.
0: A, no właśnie. może mówmy o sobie bardziej, tak. Ja tam gram faceta, nazywa się Groń. To jest nie za bardzo istotne, zresztą jak się nazywa. Istotne jest to, że jest to potomek górali, którzy po II wojnie światowej wyemigrowali, musieli uciekać i emigrowali akurat do Stanów Zjednoczonych. I mój bohater się urodził już w Stanach Zjednoczonych, natomiast dzięki swojemu ojcu, który wyjechał z Polski, cały czas miał dosyć mocną więź z nie tylko Polską, ale przede wszystkim właśnie tym Podhalem. I ta gdzieś spuścizna i tradycja ojca była podtrzymywana i on tym był żywiony, karmiony i wraca po latach do Polski, żeby pokazać swojej rodzinie strony, z których pochodził jego ojciec, bo on tutaj nie był. A przy okazji przywieźć prochy ojca, żeby spoczęły w bliskim jego sercu miejscu. Przy okazji dowiemy się, że to nie są jedyne sprawy, które tutaj przyjechał załatwić, że to, co mu zostawił w pamięci ojciec, wywarło na nim na tyle duże piętno, że musi wsadzić kij w mrowisko i zadać parę niewygodnych pytań, żeby rozliczyć przeszłość i móc zacząć żyć pełną piersią.
1: No to w takim razie, biorąc pod uwagę, że ja widziałem tylko zwiastun serialu Śleboda, to ja nic więcej na jego temat nie mogę powiedzieć. Pan powiedział, myślę, że...
2: Ja powiedziałem już za dużo.
1: Ale myślę, że na tyle dużo, żeby zachęcić słuchaczy do obejrzenia. Tym bardziej, że to nie jest jedyna serialowa produkcja, w której będzie można pana zobaczyć, bo w roku 2025, ale jeszcze nie wiadomo kiedy na ten moment, na ekrany wejdzie serial Zakładnicy w reżyserii Macieja Migasa, a w rolach głównych wystąpią Magdalena Różdżka, Piotr Adamczyk i Jan Englert w kolejnej produkcji z pańskim udziałem. Czy to jest przypadek?
2: Że Jan Englert?
1: Tak.
2: No to właśnie albo wszystko jest przypadkiem w życiu, albo nic. Może nie o tyle przypadek, że pan Jan Englert był rektorem uczelni, w której studiowałem, czyli Akademii Teatralnej, za czasów, kiedy ja tam byłem. Jak również był opiekunem mojego roku, więc może to nie jest przypadek. Ale duża przyjemność, ponieważ nigdy z panem Janem Englertem wcześniej nie mieliśmy okazji spotkać się w pracy, więc to, że i w Ślebodzie, i w Zakładnikach będziemy obok siebie, bo razem scen nie mieliśmy, ale przynajmniej w jednej produkcji, no to wielki zaszczyt.
1: 7 odcinków będzie mieć serial Zakładnicy. Streszczenie króciutkie. Pewnego grudniowego wieczoru, tuż przed świętami, do domu Osterów włamuje się czworo zamaskowanych napastników. Biorą rodzinę jako zakładników i stawiają ultimatum Eryce, w tej roli Magdalena Różdżka, która to Eryka jest lekarką. Eryka ma następnego dnia przeprowadzić rutynową operację na biznesmenie filantropie i w tej roli właśnie Jan Englert. I jeżeli biznesmen nie umrze na stole operacyjnym, to rodzina Eryki zginie. Taki tutaj szantaż zostaje zastosowany.
2: Tak, no i tu mamy do czynienia z klasyczną, tragiczną sytuacją. To znaczy, jakąkolwiek podejmiemy decyzję, będzie ona krzywdząca dla której ze stron. Jeżeli Eryka, czyli Magdalena Różdżka, grająca moją żonę, spełni oczekiwania tych terrorystów, żeby ochronić nas, no to będzie musiała zabić człowieka jako lekarz, który przyrzekał, no w ogóle jako człowiek, no i z własną moralnością, który przyrzekał, że zrobi wszystko, żeby ratować ludzkie życie. Więc czyje życie ma uratować? Czy swojej rodziny, czy tego pacjenta? Cokolwiek nie zrobi, decyzja jest tragiczna i fatalna. I to jest bardzo mocny punkt startu w ogóle tego serialu. Ja miałem okazję, był teraz niedawno taki warszawski festiwal serialowy Warsaw Serial Con, pierwsza edycja, i tam zarówno Śleboda, jak i Zakładnicy byli pokazywani na dużych ekranach kinowych publiczności po raz pierwszy. Oczywiście jeden czy dwa odcinki tylko i miałem okazję zobaczyć. I faktycznie ten serial Zakładnicy od początku trzyma w napięciu. On ma jeszcze bardzo ciekawą konstrukcję, ponieważ praktycznie każdy odcinek zaczyna się od ostatniej sceny niemalże. To znaczy widzimy jakiś konflikt na samym początku odcinka, jakieś dramatyczne zdarzenie, a potem przenosimy się w czasie do kilka dni przed bądź kilkanaście godzin przed i patrzymy, jak do tego doszło. I to, że na dzień dobry zarzuca się widzowi taki haczyk w postaci cliffhangera, który jest na dzień dobry, jeszcze nie rozumiemy, o co chodzi, ale widzimy, że sytuacja jest nabrzmiała, to potem każdy chce dowiedzieć się, jak kto do tego doprowadził i dlaczego w ogóle się coś takiego zdarzyło. To jest bardzo ciekawy zabieg.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Leszek Lichota. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę.
3: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.

0: Niezły gość na weekend. W Rock 105 i 4 FM.
1: Jest Żaneta Homa, hej, hej.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Jak nastrój, jak tam powrót z wielkiego świata? To też dużego świata oczywiście tutaj.
2: Całe szczęście miękkie lądowanie, ponieważ pogoda w Warszawie jest jak na razie ładna. Bałam się tego, ale powrót z wielkiego świata na pewno jest lekkie oszołomienie i niedowierzanie, że tam się
1: było. Tam było.
2: Naprawdę.
1: A to do wszystkiego dzisiaj będziemy przychodzić, czyli do festiwalu w Cannes. Po kolei, ale tak chronologicznie troszeczkę zaczniemy. Powiedz mi, dziewczyna z Podkarpacia, która pokochała kino przez Pedro Almodóvara, czy jednak jakiś inny był artystyczny, pierwszy, ta miłość, ten romans w twoim życiu?
2: Oj, wiesz co...
1: To jest takie ładne, zadane pytanie, jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
2: Jak zaczęła się moja... Wiem, właśnie,
1: ale nie chciałem tego
2: rozumiem,
1: zadawać.
2: Ale tak, nie, masz rację. Wiesz co, jak zaczęła się moja przygoda z aktorstwem? Chyba zaczęła się w taki sposób, Boże, teraz zaskoczę pewnie wszystkich, ale no ja, jak mieszkałam na Podkarpaciu, ja nie miałam teatru, nie miałam kina, miałam tylko dom kultury. Jedyne, gdzie mogłam iść, to tańczyć, więc zaczęło się tak naprawdę od tańca, a że taniec był trochę takim performersem, prawda? Mieliśmy różne zadania, to już mnie bardzo zainteresowało i chciałam iść w to dalej. Przyczepiłam się do domu kultury, w którym szukałam dla siebie miejsca, tego miejsca nie było za dużo. No i tak się czepiłam wielu postaci i nie będę ukrywać, że tak naprawdę mając 4 kanały w telewizji, skupiłam swoją uwagę na przykład, uważam, że to dobre jak na początek, nie mając nic, na Miodowych latach.
1: Ja... O, to żeś mnie zaskoczyła, ale to ja to pamiętam, uwielbiałem to oglądać.
2: Byłam dzieckiem, nie?
1: Ja też byłem dzieciakiem wtedy.
2: Ja to śledziłam i dzisiaj, z perspektywy czasu, kiedy to widzę, myślę sobie, że to jest fenomenalne, ile razy to widzę znowu w telewizji, myślę sobie, kurczę, no majstersztyk, jak na ten rodzaj, jak na ten rodzaj jakiegoś serialu, może tak powiedzieć, sitcomu, tak, w tamtym czasie, uważam, że fenomenalne i dzisiaj zawrócę trochę, czyli słynny pan Tadzik.
1: Tadzik na górę.
2: Dokładnie. Dzisiaj na przykład zaskakuje mnie, gdzie wtedy znałam go tylko jakby z tej perspektywy, bo ja się dopiero uczyłam tego świata.
1: Tak.
2: A dzisiaj na przykład oglądam filmy Kieślowskiego, w których ten człowiek się pojawia i dla
1: Artur
2: mnie...
1: Zresztą niedawno tutaj był, tak.
2: Tak, też grałam z nim w jednym filmie w Znachorze, ale jakby to nie mieliśmy okazji się spotkać na planie, ale kiedy go dzisiaj widzę u Kieślowskiego w filmach, no to, bo tak troszeczkę nawiązuję ze względu na to, że Kieślowski dzisiaj mimo, że w sercu gra. Dziwne połączenie Miodowe lata do Kieślowskiego, ale no oglądałam to, co miałam.
1: Tak.
2: I szukałam gdzieś tam serca i jakiejś takiej chęci właśnie tym, co było, a akurat sobie wybrałam te rzeczy i no tak to się zaczęło, no.
1: To akurat mnie zaskoczyłaś, ale to jest ciekawy wątek z tymi Miodowymi latami. To też jest jeden z niewielu tamtych sitcomów, uważam, które jak dzisiaj właśnie gdzieś leci w telewizji i czasami skaczesz po kanałach, to jednak mimo wszystko ten humor nawet jednak przetrwał próbę czasu.
2: Ja uważam,
1: bo są inne seriale z tamtych lat, które już mnie tak trochę, szczerze mówiąc, nie bawią.
2: No
1: pamiętam,
2: jasne,
1: że wtedy była ta akcja i że było popularne Miodowe lata, 13 posterunek, tego typu rzeczy.
2: A 13 posterunek też oglądałam.
1: Też oglądałam, ale jak obejrzałem po latach...
2: Nie jest już tak śmieszne, nie?
1: To już wręcz w drugą stronę momentami.
2: Tak, ale jednak...
1: A Miodowe lata?
2: Znaczy od tego się zaczęło, nie? No bo jednak jak masz, wiesz, dziewczynkę lat tam 9, 10,
1: tak,
2: która ogląda coś, nie?
1: Tak, tak, tak.
2: I coś lubi, i coś powtarza w ogóle i uczy się tego, no to myślę, że to ciekawe połączenie, że jest w ogóle jakby wyciąga co ma, nie? Że dziecko się kieruje w taką stronę. Gdybym dziś zobaczyła swoje dziecko kierujące się w stronę na przykład jakiegoś, nie wiem, no, serialu, może dzisiaj ta dostępność jest łatwiejsza, ale wtedy to bym miała takie, co jest? Może 9 lat jesteś dziewczynką i cię bawić z dziewczynkami, malować czy coś,
1: tak,
2: nie? A mnie jednak to interesowało i ja dużo tańczyłam, dużo takich jakichś performansów robiłam, byłam fanką Shakiry, no to jest też tak nawiązanie trochę może do Hiszpanii, jak mnie to w sercu grało, o matko, bardzo. No i jakoś tak z czasem wylądowałam w Domu Kultury, potem wylądowałam już w Krakowie, no i dostałam się do Wrocławia, do szkoły teatralnej, co było chyba wielką niewiarą dla takiego rejonu, w jakim ja się urodziłam, wychowałam, ponieważ moja rodzina nie ma absolutnie nic wspólnego z teatrem, ze sztuką, nic, zero. Więc moja mama w teatrze była pierwszy raz, kiedy ja ją do tego teatru zabrałam.
1: Ja cię rozumiem, bo tak samo z mojej strony, jeśli chodzi o dziennikarstwo, czy w ogóle nigdy nic.
2: Nie. Ciekawe, nie? A dzisiaj tutaj jesteś.
1: Jesteśmy, tak jest. Gdzieś tam udało nam się dojść. Jak mówiłaś o tych właśnie miodowych latach, o tych dwóch, trzech, czterech kanałach i tak naprawdę o tym, że nie było ani teatru, no nie było gdzie tej sztuki poznawać, to na jakim etapie, albo w jakim momencie systematycznie poznawałaś te rzeczy? Właśnie potem gdzieś już w momencie bliżej gdzieś okolicy studiów, jakieś liceum? Albo przez kogo ewentualnie, że mogłaś właśnie poznawać te filmy, które no nie są tylko hitami
2: telewizyjnymi,
1: w zasadzie jakichś Transformers.
2: Nie, ja na pewno po kolei to na pewno jak trafiłam do Krakowa, do większego miasta, to już było dużo, bo tam był i Teatr Słowackiego, i teatry, więc zaczęłam oglądać sztukę. Zaczęli też się przewijać nauczyciele, aktorzy. Potem jak trafiłam do Wrocławia, do szkoły teatralnej, no to nie ukrywam, że się zaczęło, bo ja bardzo skupiłam swoją uwagę, jakby szukałam swojego kierunku, wzoru i tak dalej, nie? Każdy sobie coś tam dobierał.
1: Tak.
2: Każdy coś tam też pokazywał, co go interesuje i w ogóle. Ja tak trochę miałam, że kurczę, jak mnie się ten Almodóvar podoba, jakie to jest dziwne i nieoczywiste dla mnie w tamtym momencie, że to nie jest nic, wiesz, jakiś Lynch i tak dalej, tylko ten Almodóvar i tak mi w sercu grał, że ja napisałam o nim pracę magisterską. I jak ja tę pracę magisterską zaczęłam pisać, miałam tylko jedną książkę po polsku. No i musiałam tłumaczyć wszystkiego z hiszpańskiego, wszystko z hiszpańskiego, z hiszpańskich stron. I ja sobie wtedy pomyślałam, jaki to jest świetny gość, jakie kino autorskie świetne, jakie jest trudne kino autorskie, jak mi tego brakuje. Jak ja bym chciała, żeby było trochę inaczej, jak ja bym chciała takie rzeczy robić. I wtedy tak się zaczęło powoli i jakoś sobie tak gdzieś to kino we mnie grało. Było coraz bardziej ta praca magisterska. Ja też w międzyczasie sobie trochę malowałam. Ja sobie tak też w międzyczasie trochę malowałam obrazy i tak dalej. I jakoś tak zaczęłam... Ja nie jestem malarką z zawodu, wiadomo, jestem magistrem sztuki, więc sztuka ze mną była, ale właśnie tak jak już powtarzałam gdzieś kiedyś, że trochę mi się wlała na właśnie na to, żeby pisać, tworzyć też swoje rzeczy, na to, żeby grać, ale też na to, żeby malować. I bardzo się z tego cieszę, że to jest moja druga noga, na której mogę zarabiać w tym niepewnym, trudnym, niebywale zawodzie, jakim jest aktorstwo, które zmusza czasami do podejmowania decyzji. No nie, że wbrew sobie, no ale tutaj chodzi też o to, że to jest nasz zawód, prawda? My musimy z czegoś żyć.
1: Tak, ale w ogóle to, o czym mówisz, tak jak czytałem i mogłem wywnioskować, przeglądając twoje wypowiedzi, jakieś wywiady, że ta artystyczna dusza, mówiąc tak kolokwialnie, jest jak najbardziej. Zresztą no, mnóstwo było artystów, którzy łączyli coś z malarstwem. Henryk grał na gitarze i kochał tworzyć rzeźby i coś malować. No, średnio może akurat jemu to wychodziło, ale pamiętam, że też przecież Hopkins maluje Antony.
2: Jezu, chciałam to powiedzieć.
1: Przeczytałam
2: o nim biografię, wiesz, ostatnią książkę jego. Tą taką trochę zamykającą jego życie.
1: Wiem, że jest taka, tak.
2: Jest ta książka, polecam, naprawdę jest bardzo fajna, przyjemnie się czyta.
1: W ogóle jak oglądam jego wrzutki na Instagramie, jakieś tam filmiki, naprawdę chciałbym się tak w ten sposób zestarzyć, w sensie mieć takie poczucie humoru i mieć taki dystans do siebie.
2: Ale to jest niesamowite. Czytając historię jego
1: życia. Znając jego życie.
2: Czytając historię jego życia, dystans, który dzisiaj ma...
1: To jest wow.
2: Wow, naprawdę wow. I właśnie on powiedział, że maluje i zaczął malować, zaczął to przelewać i mówi, że dało mu to niebywałą satysfakcję. I właśnie ta żona jego przychodziła i mówiła, super, świetnie. I on miał takie, no nie wiem, a ona nie, no super, idź w to, nie? Więc
1: tak.
2: Piękne.
1: A zanim przejdziemy do rzeczy, do kan, do filmów, do krótkich metraży też, to jeszcze zostając przy tym Pedro Almodóvarze, żeby ten wątek... zamknąć, ale jeszcze do niego pewnie wrócimy podczas tej rozmowy, będziemy skakać po tematach. To, ale ten pierwszy moment, jak w ogóle ten Pedro się pojawił w twoim życiu?
2: Wiesz co, taki pierwszy?
1: Pierwszy.
2: No, ja miałam troszeczkę tak, że ja czułam w sobie od dziecka, co ciekawe, w ogóle jakieś takie, no jakby mi jakaś trochę hiszpańska krew płynęła. Zawsze się mówiło o mnie, że ja uwielbiałam kolczyki, pierścionki i wszystko, co tam trzeszczy. Jak byłam mała, to również uwielbiałam obcasiki i takie rzeczy. I zawsze się o mnie tak mówiło, że jestem taka kolorowa, do przodu, w ogóle ta Shakira, ta Hiszpania i w ogóle. Więc ja jakoś we mnie ten temperament tak siedział. Więc zacznę od tego, że we mnie siedział ten temperament. I jak ja gdzieś na studiach, dopiero na studiach, miałam wtedy 20, to zobaczyłam jakiś jeden z pierwszych filmów Almodóvara, chyba Wolwer. Że on do dzisiaj ze mną został, jak ja zobaczyłam, że bardzo, ale to bardzo pasuje mi to w ogóle do miejsca, w którym się wychowałam, ponieważ Wolwer jest taka...
1: To dobry film.
2: Tak, scena jest na cmentarzu, w którym są wszystkie same kobiety. I ja sobie tak pomyślałam, matko, jakbym widziała siostry mojej mamy, gruchające i ten rodzinny, szeroki, kobiecy klimat, taką solidarność, wszystko jest takie, wiesz, daj tu, daj tu, daj tam. Wszyscy gadają w jednym, taki, czuć naprawdę taki gorąc. I ja w sobie wtedy pomyślałam, że to właśnie jest takie coś, co mnie w jakiś sposób odzwierciedla. I to jest bardzo ciekawe, że to jest akurat z kina, wiesz, hiszpańskiego, nie? No, jesteśmy w Polsce, ale poczułam, że to, co mi w sercu gra, to gdzie ja się wychowałam i te moje strony są bardzo bliskie temu i ten mój temperament jest bardzo bliski takiemu klimatowi i jakoś widziałam siebie zawsze w tych kolorach no i je tam znalazłam w tym kinie.
1: Ja sobie teraz pomyślałem, że chyba pierwszy film, jaki... Wolwer obejrzałem, ale po czasie. Skóra, w której żyję, też pamiętam, że to jest z pierwszych filmów, które oglądałem i pamiętam, że to był taki specyficzny, taki inny.
2: Bardzo specyficzny.
1: I mnie to się bardzo podobało, bo ja z kolei jako dzieciak totalnie jeszcze nie miałem, chyba około 10 lat, wspomniałaś o Lynchu, ja miałem trochę tak z Lynchem na początku, Lynchem i Jarmuszem, że obejrzałem ich jakieś rzeczy, mając właśnie jakieś 10 lat. To było dziwne. To było dziwne. Miasteczko Twin Peaks oglądałem mając 10 lat. No. Nic nie rozumiałem, rodzice na szczęście jakoś nie przyglądali się, co u mnie w pokoiku leci w telewizji i mówię, ja nic nie rozumiem, to jest dziwne, ale już wtedy mi się zaczyna to podobać, bo bo nie jest takie oczywiste, nie jest typowym, znaczy cały szacunek dla miodowych lat, super, ale też było takie wow, nietypowe.
2: Wyrywasz się, nie?
1: Tak, że trzeba było jakąś mieć to jakąś wyobraźnię.
2: Tak, tak. No ja, tak. No ja myślę, że właśnie mnie zaczęło się też od miodowych lat ze względu na to, że to była najłatwiejsza taka forma dla mnie tego, że postaci, zobaczenia postaci. A potem do tego właśnie poszłam w to dalej i zobaczyłam, że oprócz postaci może kryć się forma, może kryć się metafora i to wszystko się składa na kino, które staje się magią, któremu ja wierzę, a potem schodzę ze sceny i wracam do siebie. I jakby miałam takie wow, to jest moje życie i takie będzie.
1: Kończąc wątek tego Almodovara, bo nie skończymy, ale to jest też artysta, którego bardzo, bardzo cenię i lubię i tak? Co mogę, to oglądam. Tak, jest mi bardzo bliski. W ogóle kiedyś oglądałem też taki film, to każdy może sobie gdzieś poszukać. Jest taki reżyser, którego zresztą nawet kiedyś pamiętam, że czy to było, czy osobiście Pedro powiedział, że są spoko jego rzeczy, czy też po prostu prasa właśnie hiszpańska mówiła, Carlos Vermut. Taki reżyser i jest taki film, który stworzył Magical Girl. Ogólnie każdemu polecam, bo jest w ogóle w stylu totalnie Pedro Almodovara. O śmiertelnie chorej dziewczynce, której tata chce spełnić marzenie, żeby zdobyć sukienkę takiej japońskiej bohaterki z kreskówki.
2: Wow, jaki piękny temat.
1: I to jest po prostu tak rozwalające. Wow. To jest właśnie w takim stylu. I pamiętam, właśnie jakieś tam były opisy, że bardzo w tym
2: to
1: stylu.
2: Biorę, nie słyszałam.
1: I koniecznie do nadrobienia. Ale tego Pedro, bo trochę dzisiaj są takie czasy, a nie inne, że wziąłem telefon i sprawdziłem, co tam u ciebie na social mediach. Przeurocze jest, jak udało ci się go chociaż na sekundę spotkać.
2: Tak, no nawet bym powiedziała, że dłuższą sekundę.
1: Na dłuższą sekundę.
2: Tak, naprawdę, to niesamowite. Nie dość, że to Cannes, ten nasz film, że nie jedzie się tam tak tylko że z filmem, że to jest jakieś zaproszenie, że gdzieś tam wspiera nas Polski Instytut Sztuki Filmowej. To jest nasz drugi krótkometrażowy film, który wcześniejszy też miał jakiś tam sukces już i to jest drugi film. I ja się dowiaduję, wiesz, że człowiek, na którym buduje jakieś swoje artystyczne wizje, mogę tak powiedzieć, i swój jakiś artystyczny świat i mnie tak bardzo inspiruje, dowiaduję się, że on będzie chyba z filmem. Po czym dowiaduję się, że jest szansa na premierę. Mam walizę rzeczy przygotowane na pokaz premierowy. Bardzo trudno dostać się na pokaz premierowy, od razu powiem, i zdobyć bilety, ponieważ nasza akredytacja była całkiem dobra. Nawet bardzo bym powiedziała dobra, ale pierwszeństwo mają dziennikarze i tak dalej do rezerwowania premier. Plus oczywiście goście zaproszeni na biletach i udało się. No i kiedy weszłam do tego miejsca i zobaczyłam, jak on wchodzi na salę, to już myślałam, że to będzie koniec świata dla mnie. Zapłakałam się po prostu i nie mogłam uwierzyć, że go widzę, że go słyszę. Bardzo mnie to wzruszyło, że jest starszy, że już mu tam pomagano wchodzić i tak dalej, troszeczkę podpierano go, nie? I już mi się tak w serduszku ciepło zrobiło, sobie pomyślałam, kurczę, czemu już, nie? Że może
1: no, ma 78 lat chyba.
2: 66
1: chyba.
2: Że to jest już ostatni taki moment, w którym mogę go zobaczyć i on też powiedział, że może jestem tu ostatni raz.
1: To jest straszne.
2: Uwierz, mnie to tak wzruszyło, bo ja naprawdę mówię tak do mojego męża, wiesz, ty sobie nie zdajesz sprawy, mówię, ale to jest trochę tak, że opierasz swoje życie o takiego człowieka i to nie jest jakiś super znany piosenkarz, który łączy wszystkich, nie? Wiadomo, ludzie znają Almodovara, ale jednak moje serce jest bardzo gorące dla niego i jakby kolejnego dnia, kiedy dowiedziałam się, że będzie konferencja prasowa, a czekałam, nie mogłam w ogóle wyczaić, wiesz, kiedy będzie ta konferencja prasowa i nagle tak, wiesz, ja miałam akredytację i moja akredytacja pozwalała mi wejść do budynku festiwalowego.
3: bo tam odbywały się też nasze short corners tej sekcji, gdzie byliśmy jakieś tam wydarzenia, zajęcia. I tam też była właśnie konferencja prasowa i były dwa czerwone dywany, z lewej i z prawej, z dwóch wejść, tak jakby była możliwość wejścia. Albo z windy wchodził, albo z drugiej windy. Nie wiedziałaś z której strony. Wszędzie ochrona. I wiesz, na zewnątrz masz tysiące osób. A w pałacu festiwalowym ogólnie ludzie pracują, nie? Z akredytacjami. A część osób około 100 może czeka właśnie na jakiś autograf czy coś takiego, nie? Ja tam stanęłam. I nagle okazało się, że jestem w dobrej kolejce, w dobrym miejscu. Jestem w pierwszej linii, ale uwierz mi, że byłam jakby na końcu tej linii. W sensie jakby w pierwszej linii, ale jednak on zaczął od lewej strony. Tak. I zobaczyłam, że wspiera go właśnie jakaś tam agentka czy przyjaciółka, też taka starsza. I jakby wiesz, odciąga go i tak dalej, że idziemy. I sobie myślę tak, kurczę, jestem aktorką, jestem odważna. No on nie podejdzie do mnie, bo ja widzę, że on jest takim słońcem, że on podpisuje na samym początku i chce wypisać wszystkim. Stoi w miejscu, wiesz, nie idzie jakby tak, że po jednym co kawałek, tylko stoi, wiesz, podpisuje, tak, robi tak, te tak, zdjęcia, tak, ja sobie tak, myślę, tak. Chryste. I tak sobie myślę, przeczytałam kiedyś, że on nie lubi wywiadów po angielsku. Więc tak stoję i mówię tak, Pedro, te quiero. I on tak się odwrócił, patrzy na mnie, a ja mówię, Pedro, te quiero. I ci Hiszpanie... aktorzy w ogóle zaczęli mi nagrywać, robić mi zdjęcia. I okazało się, że to jest w ogóle w ich bardzo temperamencie, że my w Polsce jesteśmy trochę tacy, nie no, to nie wypada, wstydzisz się, nie? A ja sobie tak pomyślałam, podejdę do tego zadaniowo. No tak. Może mi się to nigdy w życiu już nie przydarzyć, wiesz? A ja naprawdę go kocham. Ja wiem, że tu ludzie stali sobie może, znaczy nie chcę tam nikomu odbierać ich szansy, ale tak po autograf po prostu, bo to Pedro Almodóvar, a ja czułam, że po prostu to jest jakieś moje połączenie i nagle on... po tych kilku moich Pedro Te Quiero, gdzie oni mi zrobili zdjęcia, zaczęli mnie nagrywać, ci aktorzy w ogóle, i oni się tak uśmiechali wszyscy, byli tak mi serdeczni, że ludzie też z kolejki tak się jakby lekko speszyli, ale uśmiechali, że jakby wypychali go do mnie. Podszedł do mnie. Mówi do mnie, zdjęcie. I ja zrobiłam sobie z nim to zdjęcie, podpisał mi na takiej gazecie autograf, i ja mówię do niego, że kocham cię, uwielbiam cię, inspirujesz mnie od lat. I w ogóle powiedziałam coś w stylu chyba, że ciebie maluję, czy coś takiego. Chodziło mi o to, że się nim inspiruję w malarstwie. Tak, tak, tak, tak. Ale ja po prostu z tego ferworu powiedziałam, że maluję cię, kocham cię i tak dalej. I trzymał mnie za ręce. I słuchaj, i on do mnie powiedział, że ja ciebie też. I on mnie pogłaskał po głowie w ogóle. I ja... no, przeżyłam to niebywale, nigdy bym się tego w swoim życiu nie spodziewała. Jego twarz była tak blisko mojej twarzy, patrzył mi, po prostu był, no tak. To było tak. I najlepsze jest to, że w momencie, w którym wszyscy go odciągali, tak zapadła taka cisza i ta pani, która też go tak, wiesz, cały czas miała taką złą minę, że chodź, nie? Tak się zaczęła uśmiechać, tak stanęła i tak wszyscy, i chyba oni byli też szczęśliwi z tego, że on ma takich fanów, młodych, gorących, którzy go bardzo kochają i kibicują mu i czekają na jego kino nadal, że to nie jest tak, że jest starszy i już jakby nieważny, nie?
1: Tak.
3: I czułam, że oni też się cieszą z tego momentu, wiesz?
1: A to też jest scena filmowa, to co opowiadasz, to jest naprawdę taki kadr z filmu, ta swoja sytuacja, to poznanie.
3: No, wzruszające to było, naprawdę. No.
1: Ja tak mógłbym, ale po włosku jakby Monika Bellucci przechodziła.
3: Och, wspaniała.
1: To zazdrościłbym każdej osobie też. No piękna to jest rzecz. No ale właśnie, festiwal w Cannes, porozmawiajmy o tym. Jak ty tam się znalazłaś? I po co?
3: Już tłumaczę. Tak, mamy taki sobie festiwal w Cannes, wydaje mi się, że największy...
1: No dzisiaj. Dosyć znany jest.
3: Myślę, że grzeje mocno ta nazwa, ze względu też na to, że odbywa się w tak pięknym, ciepłym miejscu, jak Lazurowe Wybrzeże. Całe miasto i cała okolica zmienia się... naprawdę w coś niesamowitego. Mogę powiedzieć, że z jednej strony w tak zwane sprzedam, kupię, a z drugiej strony w spełnienie marzeń. I ja się znalazłam tam w taki sposób, że wraz z naszym krótkometrażowym filmem Canon reżyserii Dominika Mireckiego, tam zostaliśmy zgłoszeni do sekcji Short Film Corner, bo jesteśmy jeszcze jakby, czy Dominik, reżyser, jest studentem. No i dostaliśmy odpowiedź, że światło jest zielone i że nas zapraszają. No więc to już było takie pierwsze, na pewno nie, niesamowite. W sensie...
1: To jest sobie robi żarty.
3: No, wiesz, masz ten mail z festiwalu w Cannes, nie? Jesteśmy młodzi, jakby nie mamy na koncie 15 shortów. Też wiem, że w sekcji głównej był Polak i jak najbardziej tutaj gratuluję, ale gdzieś dla nas to było niesamowite, bo myśmy się naprawdę tego nie spodziewali. I jeszcze właśnie wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I ten moment, że to jest nasz drugi krótki metraż, spowodowało, że marzenie się spełniło i że pojechaliśmy tam i stwierdziliśmy, że musimy wykorzystać te szanse. Najlepiej jak potrafimy, że nie tylko się, wiesz, ekscytować, że to jest ten czerwony dywan i tak dalej, tylko być wdzięcznym za to i osoby...
1: I jak maksymalnie z tego jakoś skorzystać,
3: tak, ale też,
1: dla siebie.
3: Że jeżeli jest szansa spotkać na przykład ludzi, którzy zrobili coś więcej od nas, i tu mogę tak się pochwalić, to jest super rzecz, bo jedziemy tam nie tylko się czegoś nauczyć i cieszyć, tylko też jakieś złapać kontakty, to było dla nas bardzo ważne. Staramy się patrzeć na ten rynek mimo wszystko w taki sposób... też z tej strony technicznej, jakkolwiek to brzmi, nie tylko z twórczej, bo widzimy jakby jak działa, rynek, jakby krótki metraż może być początkiem pełnego metrażu. Krótki metraż, krótkie metraże są twoim CV w pewien sposób, tak? Ty budujesz swoją historię, kiedy potem będziesz chciał pracować jako reżyser, tak? I one są początkiem. Więc zachęcam wszystkich też do oglądania krótkich metraży, bo wielokrotnie one odkrywają naprawdę ważne historie i tematy, które mogą interesować naprawdę wiele osób, ponieważ mamy troszeczkę więcej odwagi w robieniu krótkich metraży, ze względu na to, że ten wybór tematu, no mamy tę możliwość wyboru, nie? Nie ma nad nami producenta takiego dużego, wiesz, i to nie jest tak, że coś nie wypada, nie? Tak. Nasz temat to jest akurat film o dwójce imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy znajdują ciało właśnie, gdy wykonują drobne prace remontowe, znajdują w łazience ciało nieżywego mężczyzny, tak, nie mają dokumentów, a że my mieliśmy dużo styczności z obcokrajowcami w ostatnim czasie, to jakoś potrzebowaliśmy o tym opowiedzieć i zostawić chyba widzowi, może, że to nie jest taki czas na mówienie jakby, która strona jest lepsza, i ocenianie, tylko po prostu posłuchać.
1: Tak, i trochę jak oglądasz, to jest taka rozkminka, że to, skąd wy pochodzicie, w sensie główni bohaterowie, to jest tylko jakby jeden z elementów, tak, bo tak naprawdę można to dopasować do wszystkiego, do każdego z nas, bo równie dobrze mogą być to też i po prostu nawet Polacy, którzy mają jakieś problemy.
3: Super, że tak to interpretujesz, bo o to chodziło. To nie jest tak, że decyzja, którą bohaterowie podejmują, jest to decyzja dobra. Nie, to jak oglądasz, możesz mieć wrażenie, że kurde, no ale na pewno to im wyjdzie. No i masz takie, ale to nie chodzi o to, czy im to wyjdzie. To chodzi o to, że oni byli zmuszeni podjąć jakąś decyzję, która w tamtym momencie im się wydawała najlepsza i wydaje mi się, że dzisiaj, patrząc na niepewną sytuację na świecie, każdy z nas może mieć szansę spotkać takie osoby lub sam znaleźć się za niedługo w bardzo złej sytuacji poza granicami naszego kraju, no bo to się rozwija wszystko bardzo szybko i dla mnie jest to przerażające, ponieważ moja rodzina mieszka, wiesz co, blisko granicy na Podkarpaciu i mama wielokrotnie mi mówiła na przykład, że kurde, cały czas coś lata. I lata, i lata, i lata. I blisko, nie? No my mamy tam... To jest...
1: To skłania do refleksji, żeby się zastanowić nad jakimś ewentualnym motywem, a nie tylko oceny, o Boże, co on robi. Tylko dowiedzieć się... Co za tym jeszcze stoi?
3: No tak, nie? Szczególnie w sytuacji, w której na przykład dziś ludzie rozwożą Uberem jedzenie i tak dalej, nie? Łatwo jest mieć takie, ale
1: a coś ten znowu coś tam.
3: Może do windy wchodzi czy coś. A ja mam coś takiego teraz, że kurde, no.
1: Zgadzam się, mam dokładnie to samo.
3: Znaczy, ludzie.
1: Na szczęście mam nadzieję, że tego będziemy uczyć, bo żyjemy w czasach, wiadomo, social mediów i tak dalej. Ocenianie jest bardzo łatwe teraz. W sekundę. No właśnie, ale wróćmy do tych krótkich metraży.
3: Tak.
1: Które z jednej strony ktoś mówi, że nie są popularne, ale z drugiej strony też są, bo nawet jeśli patrzy się na Oscary, czy to są animacje, czy zwykłe filmy, mamy duże tutaj akurat dokonania, czy nawet ostatnio, tak, nagroda za bardzo też fajną animację, chociaż ona jest, powiedzmy, taka polsko-francuska, czyli dziewczyna, która płakała perłami. No wiadomo, to nie odkryje Ameryki, jak powiem, że na krótkim metrażu można więcej zaryzykować, coś pokazać, przemycić, tak jak tutaj jest ten film, o którym mówiliśmy, który skłania do refleksji, ale też jak poprzedni Sen Szczęścia, też sobie go obejrzałem.
3: A widziałeś?
1: Tak, obejrzałem go. Nawet gdzieś tam czytałem, że byłby pomysł, żeby to nawet rozszerzyć tę historię, bo uważam, że ta relacja ojca z synem i ta powiedziana tam rzecz, to marzenie o aktorstwie, bo nie chcę tutaj spoilerować, więc powiem tak wokół, okrągłymi słowami. To też jest trochę a propos, co mówiliśmy w poprzedniej części, że warto, jeśli coś się wierzy, nie odpuszczać.
3: Tak, no ja w ogóle jestem tego zdania, ja nie każdy lubi, jak ja tak mówię, ale zawsze sobie tak, ostatnio mam tak, wiesz, że jestem młoda, ale bardzo często mam takie poczucie, że sobie tak siadam i sobie tak myślę, kurde, ale czy ja bym była zadowolona, jakby mnie już jutro nie było z mojego życia? I tak się zastanawiam, mówię, nie, no w sumie wszystko zrobiłam tak, jak chciałam. I często sobie zadaję to pytanie, czy jakby moje życie się skończyło w jakimś momencie, nagle to czy będę zadowolona? Mimo, że nie dociera to do mnie tak bardzo głęboko, jak o tym mówię, ale tak przynajmniej na tej płaszczyźnie właśnie takiej rozumienia sytuacji. Dlatego uważam, że tematy, które gdzieś tam podejmujemy w naszych obu filmach, są trudne ze względu na to, że nie są to też tematy, od razu ci powiem, że i ten temat migrantów w Polsce jest trudny. No nie ma co ukrywać. I temat chorób, jakby tutaj mamy chłopaka ze zespołem Downa, też jest trudniejszy ze względu na to, że poza granicami naszego kraju, tu mogę powiedzieć, to film wywoływał takie salwy śmiechu, nie? W sensie w momentach, w których były żarty.
1: Mm-hmm,
3: a u nas był trochę lekki stres, nie? W sensie, żeby się śmiać, nie? Było takie, takie haha, ale nie było czegoś takiego, Boże, jak on zażartował, bo trochę to było śmieszne, tylko czy wypada się śmiać, jak to jest chłopak ze zespołem Downa? A my chcieliśmy to jakby otworzyć, bo Janek Skiba, my go zobaczyliśmy w programie Down the Road, stwierdziliśmy, że musimy coś z nim zrobić, jest znakomity, my się przyjaźnimy do dzisiaj, od razu powiem. Przecież dwa dni temu rozmawialiśmy, bo przecież rodzice pojechali do Stanów na wycieczkę. Rodziców ma znakomitych. Tyle, ile się nauczyliśmy przy tym projekcie, to jest w ogóle głowa mała. Zjeździliśmy trochę świata z tym filmem. Wywołał naprawdę wzruszenie, bo byliśmy i w Stanach, byliśmy w Karlowych Warach na festiwalu, gdzie byli na przykład właśnie agenci z USA i dla nich historia totalnie hollywoodzka. W sensie tak świetna. I bardzo dużo, mi się nie było planu na jakiś pełnometraż, tylko wszyscy ciągle mówili do nas, no a co z tą matką, a co dalej? No ale nie chcieliście, a może, a coś? I mieliśmy takie, może warto. No i nie ukrywam, że pojawiło się tych propozycji 3 łącznie, takich zapytań już, że jak chcesz, chcielibyście, to ja tak. No i jesteśmy w takiej fazie właśnie pisania scenariusza i rozwijania tego. Mieliśmy też dużo szuflady napisane, nie ukrywam. Bo wiesz, mówisz, że jest prostsze i tak dalej, ale też jest trudniejsze, bo tematów można sobie wybrać dużo, ale decyzji, które podejmujesz, masz mniej, tego jakby wątków, na które się zdecydujesz, jest mniej, czyli to jest trudne, bo jak masz pomysł taki, już to nawet nagrasz, a jest takie... tylko jeden trzeba zostawić. I masz takie, co jest lepsze, nie? I masz tych swoich takich odbiorców jak rodzina, wszystkich, tych osoby zaufane i wysyłamy. I pytamy. No i smutno, jak trzeba było wyciąć kawałek, bo my tam mieliśmy ponad 20 minut, a zostało tam 17 chyba?
1: No 16. 16 jest takiego, tak, nie? Tak, z sekundami.
3: Tak, więc żeby się dostać na więcej festiwali, bo wysyłka festiwalowa jest trudna, bo filmy 15 są najfajniejsze, nie? W sensie najwięcej im dają możliwości, żeby pokazać jakiś tam kawałek siebie.
1: Jak mówisz, był humor też między nimi. Znaczy, bo wzruszenie, humor, wszystko naraz. Nie było tylko tak, że, co było fajne pokazane, że nie tylko obchodzimy się jak z jajkiem.
3: No, tak.
1: Z synem. Tylko staramy się traktować właśnie...
3: Poważnie.
1: Znaczy... Tak, no po prostu normalnie staramy się pomóc, spełnić marzenia i tak dalej, i tak dalej. I właśnie miałam taką refleksję, że kurczę, tutaj, chociaż w obu przypadkach można by było nawet pociągnąć.
3: No, ja miałam takie coś, że nie, no w drugim nie, ale ostatnio usłyszałam, że właśnie, Jezu, nie widziałam tego filmu jeszcze, Rzezi Polańskiego, ale zapatruję się, widziałam Wieloryba w jednym pomieszczeniu, które się odbywa i słyszałam o tym, że film w jednym pomieszczeniu mógłby być bardzo ciekawy. W sensie chodzi o ten drugi nasz film, który odbywa się tylko w mieszkaniu.
1: Tak.
3: A że to też wcale nie wyklucza, nie wykluczałoby rozwinięcia, aczkolwiek ten pierwszy temat bardzo mocno zagrzał, więc na razie skupiamy się na nim, bo był pierwszy i gdzieś tam chcielibyśmy ze względu też na to, że Janeczek jest znakomity, jego tata jest znakomity i jego tato, Janka, jest takim tatą, jakim wszyscy marzą, bo to jest, Janek jest 6, to państwu powiem, Jan Skiba z programu Down the Road, polecam serdecznie obejrzeć sobie tego człowieka, znakomity chłopak. On w duecie z Markiem Kalitą stworzyli coś niesamowitego i Janeczek i jego tata, jego rodzina są dla nas jak rodzina dzisiaj i jak zobaczyła, jak jego tata powiedział coś takiego. Ja? To jest mój 6 syn. I urodził się z zespołem Downa. Tata ma dzisiaj chyba 70 parę lat, 70? I są właśnie na wycieczce. Pomyśl sobie, jacy to są rodzice. Oni są właśnie na wycieczce, chyba kamperem po Stanach. Janek został w domu na 2 tygodnie czy 3. Tak. Rozumiesz? I ja mówię, Janek, no i co ty robisz w tym domu? Nic, siedzę, chodzę do pracy, coś tam, siedzę sobie. Tak. To my mieliśmy takie, wiesz, takie, bo on z Markiem kali tu fajeczkę, nie? A my tak, a tata rączki rozłożył i mówi tak, jest dorosły.
1: No tak,
3: i to było dla mnie, i też super. Tata się nauczył, słuchajcie, grać na saksofonie, żeby nauczyć jego grać. I dla mnie, nie się chciało w domu tak płakać, jak się o tym dowiedziałam i to wspominałam, bo sobie pomyślałam, jakim trzeba być rodzicem i tatą, żeby nauczyć swojego syna grać, a wiesz, że jakby z nauczycielem może być trudniej, to nauczysz się najpierw sam, bo tobie będzie łatwiej, a potem będziesz uczył swojego syna. I sobie pomyślałam, że jeżeli takie relacje istnieją, to ja chcę o nich opowiadać.
1: Czego ci życzyć?
3: To ja bym chciała chyba... ja bym chciała spotykać dobrych ludzi, którzy nie chcą właśnie tylko tak troszkę słyszeć, tylko naprawdę chcą usłyszeć, wiesz, mnie. I usłyszeć, co mamy do powiedzenia i porozmawiać. Chciałabym, żeby ludzie mi dali czas, który dzisiaj jest moim zdaniem na wagę złota. Żeby dali mi czas, żebyśmy się mogli poznać, bo wydaje mi się, że się nie znamy ze wszystkimi i byłoby mi bardzo miło, gdyby ludzie właśnie usłyszeli.
1: A kiedy jesteś na takich planach, nie wiem, jak Znachor, o którym zaczęliśmy na początku, to oni słuchają, czy tylko słyszą?
3: No mogę powiedzieć, że casting u pani Ewy Brodzkiej, bardzo dziękuję, do filmu Znachor był świetny. z panem reżyserem Michałem Gazdubów. Był po prostu świetny. To był taki casting, o jakim każdy aktor marzy. To był akurat casting do głównej roli, ale to nie ma znaczenia, bo jakby spotykamy się tam na miejscu, jesteśmy już wybrane, jest kilkanaście dziewczyn, tak? I testujemy się też do innych rzeczy, do innych ról, nie? I dostanie takiego filmu było piękne. I też miałam tak właśnie z Jagiellonami, gdzie pracowałam przez prawie 2 lata i to był serial, który dał mi bardzo duży kierunek finansowy ze względu na to, że tam była ciągłość, wiesz? I ja miałam bardzo dużo dni zdjęciowych i reżyser był na castingu. Nie zawsze się to zdarza. I po prostu wstał i pomyśl sobie, jestem na castingu, gdzie normalnie wszystko jest takie ukryte, nikt ci nic nie mówi, nie dziękuję. I miałam to szczęście w swoim życiu, nigdy tego nie zapomnę, żebym siedział. Ja zagrałam scenę, a on wstał i mówi tak, widzimy się w tym projekcie, gratuluję. I ja miałam takie, co? Co on mówi? I mówię do agentki, co jest, nie? I ona mówi, patrz na maila. Oni ci biorą pod uwagę do jednej z głównych ról, nie? I że musisz poczekać z fryzurą przez rok, nie? Bo to się, wiesz, miałam takie...
1: Rozstrzyga nam.
3: Nie, cały czas nie wiem. Czyli, że po prostu jestem, tylko że jeszcze czekają na wejście na plan. I ja to dostałam, ja się nauczyłam jeździć konno, nauczyłam się strzelać z łuku, rzucać nożami. Po prostu odkrył mój totalny temperament. Dał mi bardzo odważną rolę rycerki. W sensie, wiesz, jakby... I już abstrahując od tego, jaki to jest format i tak dalej, jaki to jest serial, to praca z Krzysztofem Łukaszewiczem od Karbali też była świetnym momentem i to jest bardzo fajne. I każdy z takich projektów, gdzie spotykałam reżyserów, ludzi, którzy chcieli rozmawiać.
1: Tak.
3: Był super, ale tam, gdzie spotykałam ludzi, którzy nie chcą rozmawiać i słyszeć i patrzą w telefon, nie był fajny, ale na pewno świadomość tego, że tak się może zdarzyć, jest po prostu dobra. Musimy wiedzieć, że czasami jest kolorowo, a czasami nie.
1: Bo taki pan, co śpiewał, róbcie swoje. Róbcie swoje.
3: Bardzo
1: tak to zakończę. Jeśli chodzi o to, bo trzymam kciuki. A gdzieś tam, kurczę, szkoda, że tam podczas tego spotkania z Almodóvarem nie było, słuchaj, wpadnij na casting.
3: Ale no. Słuchaj, to ja jeszcze tylko dodam, że ja zostałam udostępniona przez hiszpański dom produkcyjny. Oni zrobili o mnie rolkę, którą bardzo w śmieszny sposób zmontowali, a później tę rolkę udostępnił Pedro Almodóvar. Więc ja tak sobie pomyślałam, kurczę, hiszpański dom produkcyjny, fajnie, ogromny. I potem sobie tak idę, spaceruję sobie tam chyba po Nicei czy gdzieś, po Nicei to było, i patrzę, Pate Films i tak, ty, to jest ten dom produkcyjny, tak patrzymy, kino w ogóle jakieś, wiesz, ten, i myślę, kurczę, może by tak się skusić, nie, bez przesady, to już by było przegięcie, gdybym skierowała się w tę stronę, ale kto wie, życie pisze różne scenariusze.
1: Nigdy nie wiadomo, więc tego życzę. Do następnego w takim razie.
3: No, mam nadzieję.
1: A propos nie tylko małych filmów, ale i też dużych filmów, chociaż to są właśnie małe, wielkie filmy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Żaneta Homa, niezłą gościnie Rok Radia, Marysta Maszczyk, dzięki wielkie, hej, hej.
3: Dziękuję.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 105 i 4 FM.